wirujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce.

0: Tragedia na jeziorze w Wągrowcu. Nie żyje 2 13-latków. Zdrada dyplomatyczna przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Prokuratura umorzyła śledztwo. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Górnik przegrał pierwszy mecz z Ferencvaroszem. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Gdy służby dostały zgłoszenie o 2 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu, pierwszy na miejscu zjawił się Nurek Wopru.
1: Wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, która po 10 latach umorzyła już w całości dotyczące tego śledztwo. Ale to nie oznacza, że nie będzie się już zajmowała tematem katastrofy rządowego Tupolewa. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Śledczy badali m.in. polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, czy tak zwane memorandum Millera, na podstawie którego Moskwa, tuż po tragedii pod Smoleńskiem, musiała przekazać Warszawie jedynie kopię czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
3: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpowało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
2: Stwierdzili śledczy, co przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podkreślił, że koniec tego śledztwa nie oznacza zamknięcia tematu Smoleńska w prokuraturze. Wciąż toczy się główne śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy.
0: Jak poinformował prokurator Nowak, do śledczych kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Jej wnioski mamy poznać w ciągu tygodni. Setki sprawdzonych aut i przesłuchanych kierowców. Prokuratura zakończyła 4-letnie śledztwo. Akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu diagnoście samochodowemu trafił do sądu w Strzelcach Krajeńskich. Chodzi o korupcję i fałszowanie dokumentów. Filip P. na stacji kontroli pojazdów w Osowie wystawiał fikcyjne dokumenty wykonania badania technicznego. W zamian dostawał kilkaset złotych łapówki.
4: Sfałszowane dokumenty służyły następnie między innymi do rejestracji aut w Wydziale Komunikacji. Dodatkowo wystawiano nierzetelne faktury VAT za nieistniejące usługi, co z kolei ułatwiało przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe.
0: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prokuratury w Gorzowie. 9 osób oskarżono o dawanie łapówek, 2 przyznały się do winy. Filip P. usłyszał 22 zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Górnik Zabrze przegrał z Ferencvaroszem 0-1. To w ramach 3. rundy eliminacji do Ligi Europy. Trener Michał Gasparik przyznał po meczu, że Górnik jest w stanie odrobić straty za tydzień, ale żałował też niewykorzystanych okazji.
6: Szkoda, bo i w pierwszej, i potem w drugiej połowie jeszcze mieliśmy tam 3 dobre myśli. Sytuacje, które się dalej wykorzystać.
0: Dziś o europejskie puchary będą walczyć kolejne 4 polskie kluby. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvik. Początek o 19:00. O tej samej godzinie Raków zmierzy się z Hamarbi. O 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Na razie 6 rano i 4 minuty. Dzień dobry,
8: na
7: poranku.
8: Razie.
7: Zostań.
8: Dzień
7: zostań.
8: Dobry. Kasia Kozimor.
7: Tomek Walaszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Jesteśmy w dobrych nastrojach, bo to już czwartek mamy, szósty dzień sierpnia.
1: Czy to ziew, czy to śpiew? To, nie wiem.
0: Oczywiście, że ziew.
1: 6 sierpnia imieniny obchodzącej Felicysem, Jakub, January, Just, Maria, Namir, Nasław, Oktawian, Stefan, Walburga i Wincenty.
0: Przepraszam, że nasłałam ci tę listę bez korekty, ale tak wyszło. Wojciech Fortuna, popatrz, ten raz skoczył i się już zapisał.
1: Legenda.
0: Polski skoczek narciarski, bo te chłopaki potem to musiały się naskakać,
1: no
0: żeby
1: tak
0: się zapisać.
1: Jednak medal olimpijski, to nawet jeden zobowiązany. Niech wam się fortuna też dzisiaj toczy
0: kołem.
1: Znaczy tak, żeby cały czas wam sprzyjała.
0: Tak.
1: No. A my rozpoczynamy nowy dzień od Ewangelii w Radiu Plus, 12 minut po 6.
2: Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
3: Piękna Ewangelia o przemienieniu pańskim, o spotkaniu Jezusa razem z Mojżeszem i Eliaszem, z prorokami. Co ta Ewangelia nam dzisiaj mówi? O co nas ta Ewangelia dzisiaj pyta? Takie pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to takie: co robię z doświadczeniem Boga, z doświadczeniem Jego bliskości? Po pierwsze, mogę się lękać, mogę odrzucać Boga ze strachu, że jest tak blisko. Mogę nie zrozumieć Jego bliskości, mogę uciec, mogę zacząć szukać i robić coś niewytłumaczalnego, jak Piotr. Ale z drugiej strony mogę zadziałać przeciwnie. Iść, głosić tę prawdę, że doświadczyłem Boga, że spotkałem Boga, że w momencie zobaczenia Jego niesamowitego blasku twarzy nie uciekłem. Iść i głosić, że On jest, że On działa. Co robię z doświadczeniem Boga? Pochodźmy dzisiaj z tym pytaniem.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Magia opanowuje Big Koszalin! Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
9: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Reklama.

0: zwycięzca bierze wszystko, ale nie zwyciężymy siedząc na kanapie, no trzeba coś w życiu robić, tak? No.
1: A są wakacje, daj spokój ludziom.
0: Ja nie mówię, żeby zaraz tutaj nie wiadomo co robić, ale takie drobne zwycięstwa typu dobry obiad ugotować, taki, tylko nie z pieca. Taki lekka sałatka musi być.
1: A, rozumiem.
0: Rozumiesz, upał jest, trzeba się tak jakoś nie przepracowywać. O.
1: No właśnie, dostałem jakieś tam informacje w nocy, już nie z tych alertów całych, ale łowcy burz pisali, że jakaś komórka burzowa się tworzy, będzie niezwykle groźna.
0: U mnie od komórki drzwi się potwierały wszystkie, bo
1: a, bo wiało.
0: Wiało w nocy.
1: No tak, to też kolega mi mówił, że gdzieś...
0: Obudził.
1: Ja przespałem wszystko, ale kolega tutaj z obok ze studia mówił, że były grzmoty, ale taka sucha jakaś ta burza była,
0: sucha
1: bo
0: burza,
1: się
0: tak.
1: nie działo.
0: Ja też bym przespała, ale kołdrę mi zwiało.
1: A to ty na balkonie śpisz?
0: Nie, przeciąg się zrobił.
1: Aha, rozumiem.
0: Drzwi trzasnęły, rozumiesz, i od razu czek na baczność. A to jeszcze nie była ta pora.
1: Ty tam masz doznania horrory jakieś w nocy.
0: Nie, nie, śniły mi się bardzo
1: tu
0: fajne rzeczy.
1: Tu skrzypi, tam
0: zawsze.
1: Chodzi.
0: No i tak człowiek doszedł do pracy. No i jesteśmy i zapraszamy za chwilę. Wiadomości.
1: Dlatego Kasia ziewa.
0: I prognoza pogody. Cicho mnie tu.
1: Za dwie minuty w pół do siódmej.
2: Reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
3: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła, Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z wami na

0: rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.
2: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby zginęły, 1 została ranna. Na początek USA i strzelanina w Karolinie Północnej. Do tragedii doszło w hrabstwie Caswell w domu jednorodzinnym. Wiadomo, że ofiary i napastnik byli spokrewnieni. Służby ustalają jego motywy. 4000 złotych mandatu i 14 punktów karnych to dla pirata drogowego, który w terenie zabudowanym pędził blisko 120 km na godzinę. Zatrzymali go policjanci z Radomska w Łódzkiem.
3: Kierujący dopuścił się rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości, ponieważ po raz kolejny w ciągu 2 lat popełnił to samo wykroczenie, odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość mandatu została podwojona.
2: Mówi rzecznik policji w Radomsku Dariusz Kaczmarek. Kierowcę czeka teraz 3-miesięczna przerwa od jazdy. Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent. Liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza.
4: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Planujesz zmiany w ogrzewaniu domu i przejście na zieloną energię? Skorzystaj z pomocy doradcy energetycznego. Sposobem na dojście do tych celów jest poprawa efektywności energetycznej, inwestycje we własne źródła energii, w tym źródła odnawialne. Od 10 lat takim doradztwem zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie.
5: Wojciech Butrym, koordynator zespołu doradców energetycznych. Wspieramy i samorządy, państwowe jednostki budżetowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz odbiorców indywidualnych. Pomagamy czy przy planowaniu inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej, modernizacją źródeł ciepła i systemów zarządzania energią.
4: Biuro doradców mieści się w Koszalinie przy Zwycięstwa 111 w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszelkie informacje na temat usług doradców na stronie doradztwo-energetyczne.gov.pl. Mieszkańcy Piły mogą już korzystać z nowego ciągu pieszo-rowerowego w rejonie Placu Zwycięstwa. Inwestycja objęła odcinek o długości blisko 95 metrów, zaprojektowany tak, aby wygodnie korzystali z niego zarówno piesi, jak i rowerzyści. Pojawiły się nowe pasy zieleni, a w okolicy wprowadzono nową organizację ruchu. Jej elementem jest wyznaczony przejazd dla rowerów przez ulicę spacerową, który poprawia bezpieczeństwo i zapewnia większą ciągłość infrastruktury rowerowej w tej części Piły. Wartość prac wyniosła prawie 260 tysięcy złotych. Dzisiaj w regionie zachmurzenie umiarkowane i później już raczej bez opadów. Na termometrach do około 24 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem silniejszy z zachodu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku.
7: Dzień dobry, witamy, zapraszamy. W dobrym nastroju oczywiście, że tak. Za chwilę Tomek myśli od samego rana, a ja jak zawsze o tej porze ciekawsko pytam, o czym?
6: Szklanka wody w restauracji, o tym będzie.
7: No i bardzo dobrze, UB40 już
6: nie będzie tej szklanki.
7: Jak to nie będzie?
6: Nie,

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Nie będzie darmowej wody dla klientów restauracji. Był taki pomysł, rodem z USA. Siadasz i leją ci wodę do szklanki na dzień dobry, no a później leją wodę zachwalając potrawy. No, Ministerstwo Klimatu jednak wycofuje się z tego, to znaczy, darmowa woda była zawsze, ale wsiąkła w ryż. Po makaronie i ziemniakach była zbyt gorąca i wylali, a w rosole zmieniła kolor. Jedyna pozycja z menu, do której wciąż podają wodę, to espresso. No a i tak nie wiadomo, czy ją pić przed czy po. W nadmorskich smażalniach powinni dawać szklankę wody do rachunku, jak wam się zrobi gorąco z paragonem za dorsza. Dobrze, usiąść i wziąć łyk wody na uspokojenie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Ojnu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49. Reklama.

0: pisałeś wiersze?
1: Powiem ci, że takie na poziomie pierwszej, drugiej klasy podstawówki.
0: Bardzo dobrze, które się trudno, żeby to zaraz asnyk był.
1: Które się rymowały, a później to już stwierdziłem, niech to robią lepsi.
0: Proza życia.
1: Otóż to. Proza już bym bardziej napisał, a to nie ma czasu.
0: Dobrze.
1: Ale teraz historia. Powieści historyczne, a w zasadzie najważniejsze wydarzenia, bo dzisiaj no, historia w wykonaniu Artura Moczarskiego przez duże H.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 6 sierpnia 1806 roku po 844 latach przestało istnieć Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Tego dnia w roku 1945 amerykański bombowiec Enola Gay zrzucił nad Hiroshimą bombę atomową Little Boy. Zginęło od 70 do 90 tysięcy ludzi, a kolejne dziesiątki tysięcy zmarły później wskutek poparzeń i choroby popromiennej. 6 sierpnia 1711 roku po raz pierwszy wyruszyła w drogę najstarsza polska warszawska pielgrzymka piesza. Dziś także święto cudownej odmiany. Jezus wziął ze sobą trzech uczniów, zaprowadził ich na wysoką górę i tam pokazał, jak wygląda człowiek w niebie. Trudno się dziwić więc Piotrowi, który chciał przedłużyć tę chwilę i zaproponował rozbicie namiotów dla Jezusa i patriarchów Starego Testamentu. Potem mistrz prosił o dyskrecję aż do czasu zmartwychwstania. Na wschodzie święto Przemienienia Pańskiego znane było już w VI wieku, a na zachodzie wprowadził je powszechnie Kalikst III po zwycięstwie rycerstwa chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia roku pańskiego 1456.

0: Szukałem, znalazłem mema na dzisiaj z cyklu Kiedy Szef Coś Tam. No i teraz mamy, kiedy szef przyoszczędził kilka złotych na kolorowych kablach. Siedzi tam facet w serwerowni i się zastanawia, główkuje, co do czego pasuje.
1: Nie, on tam ma etykietki, ale musi wszystkie potem poczytać, to trochę mu zajmie czasu.
0: Zajmie, no ale dobrze, tam chłodno chyba jest, bo to starają się składać komputery.
1: Tak, w serwerowni zawsze chłodno, u nas chyba ze 14 stopni.
0: O, cudownie, zaraz tam się przejdę. Dobrze, nie wiem, czy mnie wpuszczą, bo tam nie mam karty specjalnej. W każdym razie...
1: Ja mam, może cię wpuszczę.
0: Się
1: ale uśmiechnę. Nie wiem, czy cię wypuszczę, zobaczymy.
0: Tak źle się tu zachowuje?
1: Nie, no, wszystko jest okej.
0: Sobie sama. W każdym razie na naszym profilu facebookowym pytanie, czy wasza praca jest równie skomplikowana, czy raczej proste rzeczy robicie.
1: Dobrze, czy po sznurku do kłębka. Dobra, to czekamy, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Miażdżące ustalenia kontrolerów to po audycie w szpitalu południowym. Zarzuty po śmierci 11-latka, chłopiec na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Sprawdzimy, jak Polacy radzą sobie ze skwarem. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące. O tym Mateusz Chłystuna.
2: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
3: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
2: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
3: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
2: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
1: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem, a to w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
4: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilota przez inny pojazd.
1: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Chłopiec zginął na miejscu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Grozi mu 8 lat więzienia. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacja od premiera, który kolejny raz był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
5: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
1: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
6: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
7: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
8: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
1: Według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litry benzyny 95 7,55 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. Wczoraj na termometrach można było zobaczyć nawet 39 kresek. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne i zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. A jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy Warszawy?
9: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
10: Wodą się obleć przykładowo. Tam jest, można sobie naleć, schłodzić się.
11: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi.
12: Szybko do domu.
13: Wody dużo trzeba pić?
12: Pewnie tak.
14: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
15: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
16: I lodu.
15: I lodę.
1: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Krzysztof Płowecki.
17: Dzisiaj w regionie zachmurzenie umiarkowane i później już raczej bez opadów. Na termometrach do około 24 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem silniejszy z zachodu.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
18: 5 minut po godzinie 7 jesteśmy z wami muzycznie, duchowo i w ogóle wspieramy was w tych upałach.
19: Jak najbardziej tak i uśmiechamy się do was jak Anna Jantar już za chwilę, a teraz Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, Kasia Kozimor,
18: Tomek Waloszczyk.
19: Zapraszamy do 9.

0: Mam nadzieję, że to była robota nie za uśmiech, tylko za jakąś tam część, jakieś pieniądze, procent z wygranej. Sytuacja była taka, że pan w Apulii we Włoszech wygrał 1 000 000 euro. Po czym podrapał się w głowę i sobie przypomniał, że kupon wyrzucił do kosza. Czy inna była kolejność, że najpierw wygrał, a później przez przypadek wyrzucił. W każdym razie trafił kupon na śmieci. No i zwrócił się do firmy sprzątającej, firmy, która oczyszcza miasto, żeby to odnaleźć. Oni namierzyli, która śmieciarka była u niego w domu, w jakim rejonie wysypiska zostało to wszystko wyrzucone i porzucone i tak przeczesywali kawałek po kawałku. I w końcu w sortowni śmieci udało im się znaleźć kupon w nienaruszonym śladzie. Znaczy stanie, chciałem brawo. Powiedzieć. No i brawo, brawo. I teraz pytanie. Pan jeszcze z tej firmy sprzątającej powiedział, że fortuna nie śmierdzi. Tak trawestując to, pieniądze nie śmierdzą. No i teraz ciekawe, co dalej, bo agencje jakiś nie piszą, czy będzie procencik, czy nie.
1: Bez niego to by nie było.
0: No tak, tam ci się pracownicy napracowali, nawrócili. Taką ekstra robotę robiąc, a kupon odnaleziony. Nie no, myślę, że się podzieli jednak.
1: No, myślę, że tak. A z drugiej strony, jak już coś robimy, no to nie wyrzucajmy tego kuponu, a niech leży.
0: Bo niektórzy tak grają z rozpędu. A, zagram, a nie wierzę wcale w to, że
1: nawet
0: wygra.
1: Nawet nie z rozpędu, tylko tak jest jakaś, taka rutyna jest, nie?
0: No to jakaś rutyna. Tu sprzątam, to i tak ten kupon pewnie nie trafi, tam się żadna szóstka.
1: Otóż to, a tu
0: przez
1: proszę.
0: Tyle lat nie wparło, to teraz ma wpaść.
1: No, wpadło i potem był problem. No dobrze, obyśmy tylko takie problemy mieli. Za chwilę Belinda Carlisle i Billy Joel.
0: Daj spokój, nie chcę mieć takiego problemu.
1: Dlatego ja nie gram.
0: Zawał serca by zawał dostał, gdyby się miało okazać, że mam gdzieś szukać po śmietniku.
1: To zapracowane, to zapracowane, a nie tam z nieba spadnie. 14 minut po 7 w Radio Plus.
2: Reklama. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
3: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: a im więcej betonu, tym gorzej. A przy okazji jeszcze jedna informacja taka trochę naukowa. Warszawa wymyśliła perpetuum mobile, latarnie uliczne zmierzą hałas i poziom spalin. Tak czytam w Gazecie Wyborczej. Czyli latarnie nie dość, że będą świecić, to jeszcze będą sprawdzać, czym oddychamy. Mhm. Taka to historia teraz jest.
1: Jak jeszcze z tych spalin by czerpały ciepło i światło, to by było dopiero.
0: Jeszcze jakby mówiły, jak będzie ten hałas, ciszej proszę, to by też było już super.
1: Nie, to już by był nadmierny hałas ze strony latarni. To ja dziękuję.
0: Ale taka nowoczesność, to mi się podoba. Czerwone gitary już teraz, historia jednej znajomości. Pamiętajcie, pod latarnią najciemniej.

0: Dzisiaj nie o wakacjach, dzisiaj o pracy na naszym profilu facebookowym, bo mimo wakacji tak ogólnie to wiele osób do pracy musi iść. To nie jest tak jak z tym CPN, że wszyscy pojechali na wakacje i akurat będą 31 sierpnia wracać. Dobrze, ale na naszym profilu facebookowym o pracy, czy jest skomplikowana, czy prosta, wszystko zależy co sobie wymyślę, pisze Izabela. Jutro będzie łatwo, Szarlotka nie jest...
1: Co?
0: O pracy miało być, a nie o hobby, no, jakim jest pieczenie ciast.
1: A to też ciężka praca jest, no co ty, w taki upał.
0: Ale Szarlotka nie jest skomplikowana, pisze Iza.
1: No dobrze, całe szczęście.
0: Joanna pisze, praca z ludźmi. Na pewno nie jest prosta, ale za to kolorowa.
1: Mhm.
0: To a propos tych kabelków kolorowych.
1: No dobrze, to my teraz łączymy kabelki i przesyłamy najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody też będzie już za chwilę.
2: Reklama.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
4: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Tęczę, jest koszalinę firmą znaną.
2: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
2: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
2: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
7: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny pożar w Bydgoszczy wybuchł przed północą w sklepie przy ulicy Kostsaka. Budynek doszczętnie spłonął. Na miejscu są jeszcze strażacy.
2: To była ciężka noc dla mieszkańców bydgoskiego Szwederowa. Ogień w sklepie znajdującym się w pasażu handlowym pojawił się przed północą. Wydobywał się przez dach, który w czasie akcji się zapadł. Sklep spłonął doszczętnie. Ogień objął też sąsiadującą z budynkiem aptekę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są jeszcze strażacy, którzy sprawdzają teren i szukają zarzewi ognia.
1: O czym informowała Lidia Rachwalska. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku pod Charkowem. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. Kolejny raz ostrzelane zostało też miasto Sumy. Po zrzuceniu 4 bomb lotniczych rannych zostało 12 osób. 2 osoby ucierpiały też w atakach na bloki mieszkalne w Zaporożu i obwodzie czernichowskim. Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto świata. Wynika z globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych na 2026 rok. Drugie miejsce zajął Paryż, a trzecie Osaka.
3: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Trwa budowa pierwszych 12 mieszkań w ramach wspomaganej społeczności mieszkaniowej. To domy, w których będą mogły żyć osoby z niepełnosprawnościami wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Działkę pod realizację projektu przekazało miasto, a pieniądze zapewnił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Izabela Stec, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Koszalinie. Od wielu, wielu lat staraliśmy się o możliwość zbudowania takich mieszkań. 12 mieszkań na 3 kondygnacjach. Będzie winda, każde mieszkanie będzie pokojem gościnnym z aneksem kuchennym i toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każda z tych osób będzie na takiej przestrzeni pojedynczo. Będą też części wspólne.
3: Mieszkania mają być gotowe za rok, a powstają w Koszalinie przy ulicy Połczyńskiej. Dzisiaj w Słupsku od 10 do 11 zostanie przeprowadzony test systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności. Wcześniej takie ćwiczenia przeprowadzono w lipcu. W ramach testu zostaną uruchomione syreny alarmowe, które wyemitują ciągły sygnał akustyczny trwający 1 minutę oraz komunikat głosowy. Dodatkowo do osób przebywających na terenie miasta zostanie rozesłany alert RCB z informacją o prowadzonych testach. Władze podkreślają, że emitowane sygnały oraz przesłany alert nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i już bez opadów. Na termometrach do 24 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem silniejszy z zachodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I jak zwykle w planach pytanie przed śniadaniem, butelka Radia Plus na wodę, na te upały do zdobycia. Przed godziną 8 to pytanie zadamy.
6: Zapraszamy, a teraz Art Campana i Susanna, będzie Taylor Dane, Tell It to My Heart, Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk.
6: Z wami do 9.
7: To sit together on the sofa with the music way down.

0: Mówisz, że idzie?
1: Idzie znad różnych rejonów
0: nie
1: Polski.
0: Nie wyszumiało się jeszcze?
1: Nie, to są takie burzowe komórki, które się pojawiają w niektórych miejscach. To nie jest jakiś duży front. Duży front zauważyłem w Królewcu i tam na północ, kraje bałtyckie. Mhm. U nas takie są miejsca, gdzie te burze się pojawiają, ale to nie są, jak to na burze, miejsca duże.
0: Ostrożnie, bo zawsze może dojść do kumulacji.
1: Ale ja o czym innym chciałem powiedzieć.
0: O tym, że koniec.
1: Już, koniec, pakujemy się,
0: to
1: wychodzimy.
0: To już jest koniec, nie ma już nic.
1: Tak.
0: Jesteśmy wolni, możemy iść, ale czego
1: co wolni, co wolni? A jak będziemy na życie zarabiać, jak AI nam zabierze pracę?
0: No niech nam teraz AI płaci albo co?
1: To może tak, no. Ostatnie
0: albo
1: badanie.
0: Jedźmy wszyscy na wakacje.
1: Przeprowadzono
0: badanie. Wszystko będzie za darmo.
1: W USA, Villanova University. Otóż pokazano ludziom, znaczy dano do przeczytania kilka opowiadań pisarzy różnych tam,
0: jakichś pisarzy.
1: I kilka wygenerowanych, podobnych treściowo opowiadań przez sztuczną inteligencję.
0: I co, bardziej się te sztuczne podobały?
1: Tak, okazuje się, że niestety tak, że ludzie docenili to, co im się sztuczne. A co ciekawe w tym wszystkim, byli wśród nich ci, którzy znają mechanizmy AI i oni się połapali. Oni wiedzieli, które opowiadania napisała sztuczna inteligencja.
0: Ale już w internecie, to też wiem, która to sztuczna
1: Ale już
0: była.
1: Miłośnicy literatury, którzy naprawdę dużo książek czytają, to już oni mieli problemy. Oni już im się wydawało, że pan AI to jest jakiś pseudonim.
0: Dlatego ja najbardziej lubię jednak biografię. Literatura faktu. Tam mnie nikt nie oszuka.
1: Chociaż nie wiadomo. Ale jednak przeczytać sobie... Ja też lubię literaturę faktu, ale czasem sięgnąć do powieści i przenieść się w jakiś świat wykreowany, to jest cudowna rzecz.
0: Żeby tak porwało jak rzeka, że nie, że tam czytasz i się męczysz.
1: Bywa i
0: książek mi czasem brakuje. No dobrze, ale szukam dalej. OMD za chwilę, będzie też Demis Roussos, Forever and Ever, a potem już pytanie przed śniadaniem, taka książka na balkonie i kawka o poranku. Ho! Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale weekend tuż.
2: Reklama.
3: Widziałeś go?
4: Jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
4: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
7: Reklama.
12: Are

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A słyszałaś o rozkminie nasz premier wspaniały?
2: Nie, kompletnie.
1: No, że oni do tego CPN chcą wrócić.
2: No i żeby jak
1: ceny
2: będziemy wracać, niżej. To żeby...
1: Jak będziemy wracać z wakacji, właśnie dwa ostatnie tygodnie, ale zaraz.
2: Ale czekaj, a ja może nie jadę.
1: Ale turnusy są różne.
2: No
1: ktoś
2: właśnie.
1: Był na początku czerwca, znaczy lipca powiedzmy, ktoś teraz jest i już za chwilę wraca i nie doczeka tych cen powrotowych.
2: Powinien być bon wakacyjny.
1: Bo na paliwo?
2: Tak.
1: No powinien.
2: O. Już, widzisz, nadaje się
1: chociaż
2: to
1: niektóre stacje benzynowe mają takie jakieś akcje swoje wakacyjne, że tu
2: tak,
1: taniej i tak dalej.
2: Tak, mi dadzą albo co, jak kupię batonika, to dostanę 5 groszy mniej, no i tak
1: pamiętaj,
2: dalej.
1: Pamiętaj, najpierw zjedz hot doga, później batonika, żeby była jakaś kolejność.
2: No, no dobrze.
1: Później będą krzyczeć różni, że oni się nie załapali, ci się załapali, nieważne, ale my was właśnie o to zapytamy, czy...
2: Już po, czy jeszcze przed?
1: Tak, bo są tacy, którzy w sierpniu wyjeżdżają, ja tam próbuję gdzieś zaprosić takich różnych gości, bo tam inna historia zupełnie związana.
2: A oni się
1: wszyscy
2: rozjechali.
1: Są na wakacjach, mam całą listę.
2: Znaczy są wyjechani.
1: Kto wraca którego?
2: A, masz listę?
1: No, żeby wiedzieć, kiedy do nich dzwonić. No,
2: to powiedz mi. Dobra,
1: napiszcie, jak tam waszym urlopem, przed, po, w trakcie, w jakim momencie wakacyjnym jesteście.
2: 691-141-141 numer SMS do Radia Plus. Czekają butelki na wodę. Za 3 minuty będzie godzina 8 teraz. Kaja Goran-Bregowicz. Nie bierzcie sobie do serca tej piosenki. Wstajemy, nie śpimy.

0: Dostaliśmy zdjęcie części ciała.
1: Oj, oj, oj.
0: Rozebranej.
1: Poczekaj, niech spojrzę.
0: No jest,
1: noga jest,
0: no.
1: Łydki są.
0: Łydki, Piotr.
1: Czekaj,
0: nam napisał.
1: Czekaj, ogolone.
0: No to zaraz muszę powiększyć.
1: Nie, buty to bym jednak zdjęła.
0: Dlaczego?
1: Już na luzie to na luzie.
0: Jak
1: na
0: ktoś
1: salaku.
0: Jest w pracy, bo napisał Piotr,
1: no to
0: że to...
1: w pracy samochód stoi.
0: Ciężka praca
1: jakiś.
0: W wakacje. No składa te resoraki, czy jak?
1: A, no
0: a to
1: tak.
0: Wygląda na biuro jakieś, więc chyba jednak w pracy.
1: Zdecydowanie biuro jest.
0: No gdzie bez butów w pracy?
1: Nie, no jest dobrze.
0: Ale nogi są na stole, oznacza, że stanowisko kierownicze.
1: No tak, przecież. Chyba. Nie może być inaczej.
0: Dziękujemy za to zdjęcie. Na Facebooku można popodziwiać.
1: Czy mogę się przyznać?
0: Możesz.
1: Wczoraj przez chwilę też tak siedziałam.
0: Z takimi nogami na tym?
1: No.
0: Ale do ciebie
1: to
0: też...
1: była moja chwila słabości.
0: Do ciebie też czasem przychodzą różni ludzie coś załatwić.
1: A to wtedy nogi zdejmuję. Dobrze, żartuję. Oczywiście za chwilę na naszej... za chwilę na naszej antenie. Najnowsze wiadomości zapraszamy.
2: Reklama. A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Chciał pomóc drugiemu chłopcu wydostać się na brzeg. Dwóch 13-latków utonęło w Wągrowcu. Przeszukania w sprawie prezesa PKOL-u w akcji m.in. CBA. Lech Jagiellonia, Raków i GKS. Dziś kolejny etap walki o europejskie puchary. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim. Policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
2: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o dwóch 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był Nurek Wopru.
3: Wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch 13-latków.
2: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny.
1: O czym informował Paweł Adamczewski. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier Donald Tusk i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie upałów. Już wcześniej elektrownie w Kozienicach i Połańcu nie pracowały na 100%. Wczoraj zebrał się sztab kryzysowy.
5: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
1: Premier ostrzegał też o niebezpieczeństwie pracy w trakcie upałów. Regulacje o ograniczeniach w związku z wysokimi temperaturami wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy.
5: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
1: Upały mają ustąpić dopiero w okolicach weekendu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lech, Raków, Jagiellonia i GKS Katowice zagrają dziś kolejne mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Europy walczy Kolejosz, który o 19:00 zagra z drużyną Klaksvik. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarby.
6: Faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
1: Mówi trener Rakowa Dawid Kroczek. Dodajmy, że o 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw.

0: Dzisiaj w regionie zachmurzenie umiarkowane i później już raczej bez opadów. Na termometrach do około 24 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem silniejszy z zachodu.
1: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Wstajemy? Znaczy my siedzimy, bo my musimy do mikrofonu, to na siedząco.
3: Tak.
2: Ale wstajemy generalnie, bo to czwartek, 6 minut po 8.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
2: A teraz wstajemy i tańczymy z Tiną Turner.
3: Dobrze. Private Dancer, a za chwilę też Village People YMCA.

0: To byli Liczby Pół na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: My sobie siedzimy w klimatyzowanym studiu, a niektórzy się męczą w pocie czoła. Elżbieta pakuje walizę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, pytaliśmy, czy urlop przed urlopem, po urlopie, w trakcie. Ty napisałeś do nas, że się wstrzeliliśmy, bo urlop zaczyna się jutro.
3: Tak, tak. Jutro wyjeżdżam w moje ukochane Tatry.
0: No dobrze, ale to już któryś raz z rzędu. To co ty tam będziesz robić, no, jak ty już 17. każdy kamień na pamięć znasz?
3: Nie, nie, nie, nie. Tam jest tyle zakątków przepięknych i szlaki, i ich, no tak, jeszcze architektura przepiękna.
0: Kręci cię ten klimat po prostu.
3: Tak, kręci mnie.
2: Ale będziesz bardziej odpoczywać w dolinach, czy wybierasz się tam wysoko gdzieś?
3: Znaczy, no trochę chciałam pochodzić, no ale pogoda zapowiada się bardzo gorąca, bardzo, więc pewnie dolinki bardziej.
0: Proszę posłuchać rozsądnego...
3: rozsądnego wypoczynek w tym roku.
0: Rozsądnego turysty proszę posłuchać, sprawdza najpierw pogodę, a potem dopiero
3: nie, no,
0: rusza na szlak.
3: Pogoda to podstawa, codziennie rano.
0: Super.
3: Góry zostaną, ktoś mi kiedyś powiedział, a ciebie może nie być, więc zaczekają na mnie do przyszłego roku.
0: Że tak.
2: Tym bardziej, że widziałem, że nawet na rysy jakiś korek jest i ludzie w kolejce czekają. Co
3: tak,
2: to się porobiło
3: tak,
2: w tych Tatrach?
3: Tak, no.
2: Dobrze, ale na pewno jakiś zakątek wspaniały dla siebie znajdziesz. My wysyłamy butelkę na wodę, żeby służyła podczas górskich wycieczek.
0: Jak najbardziej.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Elu, wspaniałego wypoczynku życzę, cudownej pogody i fantastycznych ludzi wokół. Dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
3: Pa, pa.
0: A za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi Take That.
1: Reklama.
4: Chłynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Reklama.

0: I napis Paula.
1: Że kocha ją?
0: No, wysprejował i w dodatku farbą różową. No bo albo ona taka cukierkowata, albo on tak jakoś tą szarością był znudzony.
1: I mam nadzieję...
0: wyznał, że Paula w sercu jego jest. Straszne pieniądze go to kosztowało.
1: I mam nadzieję, że ona... znaczy nie, no nie chcę źle dla tego pana, ale że go rzuciła. To znaczy... Nie. No nie, no bo co bym sobie pomyślał, o kimś to po murach marzę, no. To
0: grzywna w wysokości od 3 tysięcy do nawet 30 tysięcy euro, bo to trzeba zmyć i w ogóle, a to zabytek jest. To nie jest tak, że to po prostu sobie tak, wiesz, pojedziesz kerszerem czy tam czymś i pod ciśnieniem i to zejdzie. Także, no chwila, że tak powiem, młodość ma swoje prawa, ale to chwila głupoty taka w wakacje czasem rzeczywiście to słońce za mocno grzeje i człowiek robi coś głupiego, a potem płacz, płacz i nie wiadomo co jeszcze.
1: Przemyślałem sprawę. No, nie, odwrotnie powinna być, że ona teraz się poczuje taka, że ile on pieniędzy na mnie wydał.
0: No właśnie, nie opuści go aż do śmierci, no.
1: No, dobrze, uważajcie, ja akurat w Hiszpanii widziałem napis na murze.
0: To też Hiszpania była.
1: Tak, no mówię właśnie, Granada. To mi się przypomniało. No. Pani, nie wiem kto to napisał, ale to miejscowy napisał. Tourist go home.
0: A tak
1: to napisał? Bo już mają dość, że tam tyle osób przyjeżdża.
0: A to nieładne z ich strony.
1: No trochę się przykro mi zrobiło, a z drugiej strony, no wiem, że to najechali ich turyści z całej Europy i świata.
0: Zrobiłeś skręt w tył zwrot?
1: Nie, no jak już przyjechałem, to...
0: I teraz już Grecja. No to... A nie, tam Hiszpania. No dobrze, rzeczywiście, powoli nas mają turystów dosyć, bo człowiek
1: jak ktoś
0: jest taki, że...
1: Po zabytkach Bazgrze to się nie dziwię, że oni chcą ich wysłać w kosmos.
0: To co, wiadomości?
1: Niech będzie. I prognoza pogody. Zobaczmy, czy u nas w okolicy będzie ładnie. Nie musimy tu...
0: Nam się wszystko rozproszyło. No, zero deszczu.
1: Ale mamy Hiszpanię w Polsce, nie trzeba nigdzie jeździć.
0: No, to prawda.
2: Reklama. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych. Lato w

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Widziałeś go? Jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
2: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
6: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
7: Reklama. Radio Plus Koszalin.
8: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 50. Utrudnienia na trasie między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. To potem jak 75-letni kierujący osobówką na łuku drogi wypadł z jezdni, po czym uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Jeszcze przez godzinę będzie obowiązywał tam ruch wahadłowy. A wahadło też na Krajowej 17 w Lubelskiem na trasie Piaski i Krasnystaw. W Ignasinie zderzyły się 3 osobówki. Ranne są 2 osoby, a na miejscu pracują służby. 30-latek ugodzony nożem podczas nocnej awantury. To na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu. Dwóch mężczyzn pokłóciło się i jeden z nich wbił drugiemu nóż w brzuch. 30-latek trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Policja zatrzymała w tej sprawie 40-latka. Przed nami wyjątkowa noc Perseidów. Sierpniowy deszcz meteorów w tym roku ma być jednym z najbardziej efektownych od lat. Najwięcej zjawisk zobaczymy w nocy z 12 na 13 sierpnia.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku oraz 13 jednostek OSP z terenu powiatu otrzymają nowy sprzęt ratowniczy i wyposażenie. Starostwo nieodpłatnie przekaże im wyposażenie o łącznej wartości prawie 85 tysięcy złotych. Sprzęt będzie użyczony jednostkom na okres 3 lat i ma służyć podczas działań prowadzonych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wśród zakupów znalazły się m.in. drony, kamery termowizyjne, agregaty, zestawy medyczne, odzież specjalistyczna, buty bojowe czy sprzęt do gaszenia pożarów traw. Premierowy program artystyczny pod tytułem Spacer z Herbertem po Lwowie, kamień, na którym mnie urodzono, już najbliższą sobotę w Kołobrzegu podczas sierpniowej odsłony Herbertiady. O szczegółach Katarzyna Pechman, dyrektor artystyczna festiwalu.
1: Chcemy podkreślić ten Lwów tak niezwykle istotny dla samego Zbigniewa Herberta. Koncert nosi tytuł Spacer z Herbertem po Lwowie, kamień, na którym mnie urodzono. A na program służą się przedwojenne piosenki o Lwowie, no i oczywiście wiersze Zbigniewa Herberta.
0: Gala Herbertiady w sobotę o 18 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Patronat medialny sprawuje Radio Plus. Czwartek w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, na termometrach do około 24 stopni, wiatr umiarkowany, nad morzem silniejszy z kierunków zachodnich.
2: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Taką mapkę burzową mam otwartą, więc generalnie spokojnie, teraz się nic nie dzieje. Trochę tam między Wrocławiem a Opolem. A tak, ładna pogoda przynajmniej teraz.
4: No dobrze, to super wiadomości. Teraz żoda sama jest itinek z istepa.
3: Dobrze.
4: Jest itinek z istepa. Ale... To proste jest. Pa, pa, pa, pa, pa.
3: Tak, eksistujemy dalej.

0: I was born to love you, Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 9.
1: Coraz bardziej lubimy biografię. Kasia lubi czytać biografię, o czym mówiła, tak, ale też lubię. Przeniesione na ekran kinowy. Coraz więcej filmów opowiada o postaciach, które znaliśmy, tak publicznie znaliśmy, a teraz różni aktorzy wcielają się w ich właśnie. O kucharzu i podróżniku Antonim Bourdain.
0: Kochałam go całym sercem. Uwielbiałam go. Pamiętam, jak oglądałam pierwsze jego programy, to jeszcze, ze 20 lat temu, te pierwsze, które powstawały. To on był taki chudziutki jak patyczek, wysoki, zupełnie inny człowiek. Potem zmężniał, dojrzał. Bardzo dojrzał również intelektualnie, bo to nie były tylko filmy dokumentalne o kuchni, o gotowaniu. To było też tło polityczne, nierzadko. Bywał w takich miejscach, o których się nikomu nie śniło. Na przykład pamiętam odcinek na balkonie w Bejrucie podczas bombardowania. Też tam przez przypadek był i trudno mu było się stamtąd wydostać. Świetna postać, naprawdę. I czekam na ten film.
1: Film Tony.
0: Z niecierpliwością.
1: Chodzi na ekrany kin we wrześniu i kilka złotych porad znalazłem dotyczących tego, jak podróżować. Nie ze wszystkim się zgodzę, zwłaszcza z pierwszym. Powiedział, ruszaj się jak najdalej, jak najczęściej. Z tym jak najdalej to no, jak ktoś ma możliwości i ma taką ciekawość świata, to oczywiście, ale też blisko warto pozwiedzać swoje rzeczy.
0: To zacinasz jak najdalej, zostawiasz jak najczęściej.
1: No dobrze, chociaż jak już pojedziemy za granicę, to uwaga, droższe nie zawsze znaczy lepsze. On powiedział, że czasem zwykły stolik plastikowy czy stołek wystarcza do tego, żeby posiedzieć, a nie szukać najdroższych rzeczy. Rozmawiaj z ludźmi, tak. Mówi. Jak tam jedziesz, to rozmawiaj wszędzie
0: zawsze
1: z ludźmi.
0: Zawsze rozmawiał, to pamiętam w tych filmach jak najbardziej.
1: Zostawiaj miejsce na przypadek, nie planuj każdej minuty. A propos tego, taniej i ten plastikowe krzesełko, ja pamiętam kiedyś, no w Azji byłem i poszedłem do fryzjera. Nie gdzieś tam do jakiegoś salonu. Pal mnie na dworze tam na targu maszynką.
0: Cieszę się, że ci oczu uszu nie przeczyścił, bo widziałem, jak to wygląda. Przerażająco.
1: Który znał się na robocie. No i teraz ciekawostka najciekawsza. Jedz tam, gdzie jedzą miejscowi, ale to również jak jedziemy w trasę w Polsce, to warto tak
0: się. Niektórzy... mi się tak raz zdarzyło.
1: Że co?
0: Oj.
1: Miejscowi czy nie?
0: No na Suku w Agadirze polazłam w takie miejsce i tam się zaczęły dziać takie dziwne rzeczy, ale na szczęście jakoś wszystko się dobrze skończyło.
1: I teraz uwaga, omijaj, mówi Antony, znaczy mówił, miejsca stworzone dla turystów. Jeżeli menu jest w 5 językach, to jesteś w złym miejscu.
0: Uciekaj. Tak. Do miejscowych. Za chwilę na antenie Radia Plus ABBA, Mamma Mia, a także Ace of Base, All That She Wants.
2: Reklama.
3: Omade Monse Flore, Omade, Omade, Omade Odeo Riki Tiki, Deo Deo Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
4: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
6: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
7: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: All That She Wants i Ace of Base na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: Wszystko, czego potrzebujemy, to chłodu troszkę, cienia. Dzisiaj kolejny upalny dzień, chociaż nie taki jak wczoraj, ale jednak cały czas bądźcie przygotowani, bo powyżej 30 stopni na pewno będzie.
0: Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po godzinie 9 przywita Was Agnieszka Morawska, a my spotykamy się jutro po godzinie 6 w dobrych nastrojach.
1: Piątkowych.
0: Jak najbardziej.

0: reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Tęcza, tęcza, jest koszalinie firmą znaną.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
5: Festyn wojskowy w Pile. W programie pokazy sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych, zwiedzanie hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego i prezentacje stowarzyszeń historycznych. Uwaga, strefa lotnicza z legendarnym myśliwcem Hawker Hurricane. Polska i amerykańska orkiestra wojskowa i koncert Iwony Niedzielskiej. Bezpłatna grochówka. 9 sierpnia, Pilskie Lotnisko. Przyjdź i poczuj prawdziwą wojskową atmosferę. Do zobaczenia w Pile. Zapraszają prezydent miasta Piły, starosta Pilski oraz dowódca garnizonu Piła.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Kilkaset interwencji strażaków. Przed nami kolejny burzowy dzień. PiS nie odzyska subwencji. Przegrany spór o miliony złotych. Można odwiedzać krakowskie ogrody klasztorne. Kolejna okazja już w sobotę. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 580 interwencji strażaków. To przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Łódzkiem i na Mazowszu. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: W większości działania Straży Pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
1: Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali około 70 razy. O szczegółach Barbara Źródlewska-Olejnik.
3: Wszystkie nocne wyjazdy już się skończyły. Na teraz nowych wezwań nie ma, ale noc spokojna nie była. Ponad 30 razy ostrowscy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z nocną burzą, która szalała nad regionem od 22 do co najmniej północy. Na szczęście nikt nie został ranny, ale strażacy usuwali połamane drzewa i gałęzie. Sporo też było wypompowywania wody z piwnic i gospodarstw. Na dziś także w tym regionie zapowiadany jest deszcz i burze.
1: Alerty przed burzami obowiązują niemal w całej Polsce, poza północnym zachodem kraju. PiS-owi nie należały się pieniądze z partyjnych subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na kasację partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zaskarżył do sądu decyzję ministra finansów, który nie wypłacił partii subwencji w drugiej połowie 2024. Wcześniej po stronie ministra finansów stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Miażdżący dla PiS wyrok podtrzymany, skomentował decyzję NSA minister finansów. To właśnie działania Andrzeja Domańskiego partia Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła do sądu. Przypomnijmy, w sierpniu 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u. Przez to minister finansów wypłacił partii o ponad 10 milionów złotych mniej niż zakładała subwencja na tamten rok. PiS decyzję zaskarżył do nieuznawanej przez rządzących i europejskie sądy Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Dlatego pomimo przyjęcia przez tę Izbę skargi PiS-u, minister finansów nie wypłacił środków, a teraz sądy administracyjne orzekły, że miał wówczas rację.
1: O czym informował Michał Rawa. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4 miliony 600 tysięcy Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
5: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
1: Ze doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Krakowskie ogrody klasztorne otwierają swoje podwoje. Tym razem w sobotę będzie można zajrzeć za mury Bazyliki Świętego Floriana. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. To miejsce, które zawsze było oazą spokoju i tak pozostało do dzisiaj, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie.
6: Dla przede wszystkim właśnie mieszczan krakowskich, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę poza murami miasta Krakowa i tutaj przychodzono odpocząć. Wyjątkowa jest cisza. O której godzinie byśmy tutaj nie przyszli, czy rano, wieczór, w południe, ona jest po prostu.
1: Ostatnia okazja, żeby zajrzeć za klasztorne mury, będzie 29 sierpnia. Wtedy bramę otworzy ogród cystersów w Mogile.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bych in Japan i Alphaville na początek tej godziny.

0: Papa Dance i pocztówka z wakacji Radio Plus. Lato z notą nostalgii, a o pocztówki z wakacji będziemy Was prosić w przyszłym tygodniu. Takie wirtualne. Na razie nie zdradzę szczegółów, proszę słuchać w weekend, opowiem więcej. Na zegarze 19 minut po 9. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
7: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
8: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Reklama.

Inner Circle i Sweat w Radio Plus. Lato z notą nostalgii, a właśnie a propos tego lata, to upalne w tym roku i na taką pogodę, jak mieliśmy wczoraj, dzisiaj, idealne jest na przykład muzeum. 221 lat mija od powstania pierwszego Muzeum Sztuki na Ziemiach Polski. Otworzyli je Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy w pałacu w Wilanowie. Tak przy okazji dziś muzeum można zwiedzać za darmo, ale jeśli o sztukę chodzi, to mojemu sercu i niektórym z Was też, bliższa jest sztuka kulinarna. I gdybyście mieli zostać kustoszami Muzeum Sztuki Kulinarnej, to jakie eksponaty by się tam znalazły? Mogą to być przedmioty, ale także i potrawy, albo pojedyncze składniki. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was, a ja do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus. The Blue Cafe i Chris Ria teraz.

0: Rhythm Divine i Enrique Iglesias w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 16:15 prawie minut do 10:00, a ja dziś pytam Was o Muzeum Kultury Kulinarnej. Gdybyście mogli stworzyć takie muzeum, co by się w nim znalazło? I Karolina napisała: Karpatka. Karpatka to moje ulubione ciasto i jakoś bardzo kojarzy mi się z Polską właśnie. I no właśnie, o takie rzeczy dziś pytam. Ale do karpatki, żeby przygotować karpatkę, do kremu potrzebne jest na przykład mleko. I w Polsce mamy trochę muzeów kulinarnych i jednym z nich jest Muzeum Mleka w Grajewie. Więc jeżeli szukacie ciekawych muzeów tych kulinarnych, to trochę dzisiaj ich także przytoczę. A 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Przypomnę, pytam dziś o to, co powinno według Was znaleźć się w Muzeum Sztuki Kulinarnej. A do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak Was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Koło brzeg obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
6: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Reklama.

0: 2 plus 1 kończy 9 w Radiu Plus, na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
4: Festyn wojskowy w Pile. W programie pokazy sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych, zwiedzanie hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego i prezentacje stowarzyszeń historycznych. Uwaga, strefa lotnicza z legendarnym myśliwcem Hawker Hurricane. Polska i Amerykańska Orkiestra Wojskowa i koncert Iwony Niedzielskiej. Bezpłatna grochówka. 9 sierpnia, Pilskie Lotnisko. Przyjdź i poczuj prawdziwą wojskową atmosferę. Do zobaczenia w Pile. Zapraszają prezydent miasta Piły, starosta Pilski oraz dowódca garnizonu Piła.
5: Penicylinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Koszalin.
1: Tragiczne utonięcia na Lubelszczyźnie, za chwilę szczegóły. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, dziś wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim. Powiemy też o tym, jak muzyka pomaga na pielgrzymce na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą. Nurkowie wznowili poszukiwania człowieka na jednym ze zbiorników wodnych w Berezie koło Międzyrzeca Podlaskiego. Wczoraj późnym wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch tonących. Jednego z nich szybko odnaleziono, niestety nie udało się go uratować. Mówi nam Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
2: Około godziny 22:50 nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny. Niestety jego życie nie dało się uratować. Część sił i środków została przedysponowana do drugiego zdarzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze na żwirowni numer 5 trwały do godziny około 2 w nocy, po czym zostały przerwane z uwagi na panujące warunki.
1: Dziś w poszukiwaniach drugiej osoby bierze udział specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina oraz Sokołowa Podlaskiego. W rocznicę zaprzysiężenia przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się specjalne wydarzenie. Rok temu Karol Nawrocki formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś on sam podsumuje ostatnie 12 miesięcy, ale to nie wszystko, co będzie działo się przy krakowskim przedmieściu. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
3: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta. Wydarzenie będzie otwarte. Współpracownicy Karola Nawrockiego liczą na obecność jego zwolenników.
4: Rok temu dziesiątki tysięcy Polaków z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
3: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wydarzenia o 17:30.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzeki i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne na wieczór ogłosiły tak zwany okres przywołania na rynku mocy. Dziś od 18 do 19 te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że energii nie zabraknie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec w wiadomościach: lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę z gitarą w ręku. Muzyka pomaga pielgrzymom w modlitwie, nadaje marszowi rytm i dodaje otuchy w koszmarnym upale.
5: Zosia, bez muzyki pielgrzymka to nie to samo.
6: Marzena. Myślę, że wspomaga też modlitwę, na pewno nadaje taki rytm, kiedy idziemy, dodaje sił, kiedy słabniemy.
7: A jakieś sprawdzone utwory?
6: Na pewno te, które są bardzo rytmiczne i melodyjne. Dobrze, że jesteś królem.
7: To jak wygląda takie zbieranie doświadczeń muzycznych pielgrzymkowych?
8: Paweł, muzyka się zawsze sprawdza, ale uważam, że na pielgrzymce każdy repertuar jest dobry, żeby dobrze się szło, bo muzyka pomaga w chodzeniu. Jest gorąco, to muzyka zawsze daje taką siłę.
1: Z pielgrzymami rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek. Dzisiaj przejdą około 26 kilometrów. Łącznie z Lublina na Jasną Górę mają do pokonania 320. Do sanktuarium dotrą 14 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Modern Talking i Sherry Lady na początek, a później Edyta Geppert i Koch.

0: How do you do? Roxette w Radio Plus, lato z nutą nostalgii, a można byłoby Można byłoby odpowiedzieć, że całkiem w porządku, szczególnie jeśli jesteśmy teraz na przykład na urlopie albo w pracy, tyle że w klimatyzowanym pomieszczeniu i upał nam nie straszny, ale mogłoby być jeszcze bardziej znośnie, na przykład gdybyśmy byli w tym momencie na północy Włoch nad jeziorem Como, ten błękit jeziora i krajobraz wokół i do tego zastanawialibyśmy się, czy może kupić zabytkową willę, taką, którą znamy z filmu o Jamesie Bondzie, Casino Royale z 2006 roku, to tam w pierwszy raz Daniel Craig przedstawił się widzom jako James Bond. I ta willa jest na sprzedaż, właściwie nawet nie willa, a jeden z apartamentów w tej willi, no trzeba mieć ze sobą od 1,2 miliona do 1,4 miliona euro, czyli to jest jakieś prawie 6 milionów złotych. No kto bogatemu zabroni, albo kto biednemu zabroni żyć bogato? A ja dziś pytam o muzea. Muzea takie, które są kulinarne, które chcielibyście stworzyć i co w takim kulinarnym muzeum mogłoby się znaleźć? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Goe. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.

Sade w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Bardzo przyjemnie się tak snuje ta piosenka właśnie w taką upalną pogodę. 28 minut pozostało do 11. Pytam dziś o potrawy, ale także i przedmioty, które mogłyby znaleźć się w Muzeum Sztuki Kulinarnej, gdybyśmy takie mogli utworzyć. I napisał do nas Tadeusz między innymi o flakach, że flaki powinny się w takim muzeum znaleźć. Myślę, że byłaby taka cała przestrzeń na piątą ćwiartkę i flaki też byłyby bardzo szeroko tutaj omawiane, bo przecież mamy flaki po warszawsku, czy flaki piaseczyńskie. I tych odmian przygotowywania flaków jest mnóstwo i jeśli byśmy wychodzili też poza Polskę, to Włosi, Hiszpanie, wszyscy jakoś tę piątą ćwiartkę przygotowują, ale jeśli chodzi o to, że dla jednych flaki są na przykład obrzydliwe, dla innych przepyszne, to można byłoby jeszcze przy okazji stworzyć dział obrzydliwego jedzenia. Takie muzeum już istnieje w Malmö w Szwecji i tam

Można nie tylko poczuć te eksponaty, jak na przykład surströmming, czyli ten śledź fermentowany szwedzki, może być też ser kazumarcu, ten z larwami żywymi i tak mnóstwo innych rzeczy. I to jest nie tylko, że można je poczuć, zobaczyć, ale niektóre można także spróbować. Biletem wstępu do takiego muzeum jest worek. Taki podobny do tego, który dostajemy na przykład w samolocie albo w autobusie, żeby zapobiec, a właściwie żeby jakoś trochę zniwelować te efekty choroby lokomocyjnej. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Pytam dziś o to, jakie eksponaty mogłyby się znaleźć w Muzeum Sztuki Kulinarnej. Perfekt, ale w koło jest wesoło, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackiot S8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Łami, Wake Me Up Before You Go Go w Radiu Plus na Lato z Nutą Nostalgii. Mam nadzieję, że wy już jesteście obudzeni. Do 11 tylko 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
3: Lato w MG.

0: na mgmotor.pl. BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
2: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Kilkaset interwencji po burzach, dziś również niebezpieczna pogoda. 30 punktów karnych dla kierowcy autobusu, za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowoczesnym schronie, który powstaje pod Bełchatowem. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy interweniowali ponad 600 razy, wszystko przez nawałnice, które przechodzą przez Polskę. Najbardziej niebezpiecznie w nocy było w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy koło Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, mówi Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
2: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu oraz w późniejszej fazie pomagali w bezpiecznym przejściu pasażerom do podstawionego składu zastępczego.
1: Dzisiaj ponownie może być niebezpiecznie i MGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju. Burzowo nie będzie tylko na północnym zachodzie i zachodzie Polski. To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabrały głos w sprawie dronów na lotnisku w Lipsku. Po raz pierwszy w takim przypadku dron miał na pokładzie materiały wybuchowe, a służby zakładają, że detonator był urządzeniem wojskowym. Minister spraw wewnętrznych Saksonii Aleksandr Dobrindt uważa, że był to atak hybrydowy inspirowany przez, tu cytat, mocarstwa zagraniczne. Tego rodzaju zagrożenia nie są dziełem amatorów, muszą być realizowane w bardzo profesjonalny sposób, wymagają wysokiego poziomu wiedzy technicznej, umiejętności obchodzenia się z materiałami wybuchowymi oraz odpowiedniego doświadczenia. Przypomnijmy, wczoraj w nocy niezidentyfikowany dron próbował zaatakować ukraiński samolot transportowy Rusłan. Był wyposażony w ładunki wybuchowe, ale udało się go rozbroić. Później kolejny dron uszkodził samolot w trakcie lotu. 30 punktów karnych dla kierowcy autobusu z Tarnowskich Gór. Mężczyzna z indyjskim obywatelstwem wyprzedzał samochód na przejściu dla pieszych i dwóch skrzyżowaniach. Stracił prawo jazdy, będzie miał też sprawę. W sądzie grozi mu wysoka grzywna, nawet do 30 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pod Bełchatowem rozpoczęła się budowa nowoczesnego schronu. W sytuacji kryzysowej ma zapewnić bezpieczeństwo 200 osobom przez 48 godzin.
3: To jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Przemysł Adamski, Urząd Gminy Bełchatów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
4: Inicjatywa, którą należy tylko i wyłącznie popierać.
5: Potrzebne, bo jak teraz sytuacja jest taka niepewna, nie?
6: Tylko ciekawe, jak to będzie funkcjonować, bo ja nie wierzę. Z tym schronem to ma 200 osób, to już nawet jedna miejscowość się nie mieści.
7: Powinniśmy mieć takie miejsce.
1: Budowa schronu kosztuje prawie 9 milionów złotych, ma być gotowy jeszcze w tym roku.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 11, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Abba na początek, a później Lady Bunk i Phil Collins między innymi.

0: Highlight House Family w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, na zegarze 19 minut po 11. Tworzymy dzisiaj wspólne Muzeum Sztuki Kulinarnej, ale kilka takich muzeów kulinarnych jest już na mapie Polski. Mówiłam o Muzeum Mleka w Grajewie, można też pojechać do Radzionkowa, do Muzeum Chleba, do Poznania, do Rogalowego Muzeum Poznania. Te rogale można tam samemu też stworzyć. Także jest między innymi żywe Muzeum Piernika w Toruniu, też można przygotowywać swoje pierniki. Muzeum Cebularza w Lublinie także ma podobną działalność. Można jeszcze zajrzeć na przykład też do Muzeum Oscypka w Zakopanem, do Muzeum Miodu i Pszczelarstwa w Pszczółkach. Można także wybrać się do Muzeum Koguta Kazimierskiego, więc jest trochę tych kulinarnych muzeów, ale gdybyśmy mieli stworzyć takie jedno duże Muzeum Sztuki Kulinarnej w Polsce i nie musielibyśmy się tylko do tej Polski ograniczać, ale ogólnie o jedzeniu, chociaż warto zacząć od Polski, to co by się tam mogło znaleźć? O to dzisiaj pytam. Jan napisał, że kiszony ogórek. Myślę, że nie cały dział można byłoby ogórkom poświęcić, bo kiszone, małosolne, mogą być jeszcze korniszony, krokodylki, w zalewie, Weronika dopisała, w zalewie musztardowej i mnóstwo tych ogórków i jak je przygotować można. I do tego jeszcze testowanie i na przykład bez limitu. Jesz ile chcesz, taki bilet do tego wszystkiego. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a pytam o to, co wstawilibyście do Muzeum Sztuki Kulinarnej, gdybyście mieli taką okazję. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Renu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
4: Widziałeś go? Jest boski!
5: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
4: Pewnie, może nawet go pocałuję.
6: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
7: Omade Monse Flore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: kulinarnej. I w tej sprawie napisała między innymi Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Agnieszko, napisałeś, że powinno być takie muzeum zapomnianych smaków z dzieciństwa, w którym byłyby hologram ciepłego mleka z kożuchem podawanego przez wirtualną babcię, kryształowa gablota z oryginalnym zakonserwowaną oranżadą w proszku z PRL-u i interaktywny terminal do podawania smaku gumy balonowej z kaczką Donald. No brzmi to taki, jak jeden z działów muzeum, wspomnienia z dzieciństwa, chociaż myślę, że to są twoje wspomnienia z dzieciństwa.
1: Tak, to są moje wspomnienia tych smaków właśnie z dzieciństwa, oranżadka w proszku, mleko ciepłe u babci, gumy Donaldy, no i jeszcze wiele innych, tak? Kakao w proszku, takie tam
0: pytanie,
1: smaki babcich bułeczek.
0: No. Czy tę oranżadę z proszku, to ty kiedyś rozpuściłaś w wodzie?
1: Idąc do szkoły, przyznam, już po drodze ją zjadałam. Chyba nie tylko ja.
0: Tak, są takie legendy, że ktoś kiedyś w wodzie taką oranżadkę rozpuścił. Ale tak, to mógłby być jeden z działów muzeum właśnie wspomnienia z dzieciństwa i też pokazałoby to pięknie, jak które pokolenie co pamięta, ale chyba te babcine smaki byłyby tam najważniejsze. A ja dla ciebie mam prezent, butelka termiczna od Radia Plus. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No to pozdrawiam całą redakcję Radia Plus, wszystkich słuchaczy, no i bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy również, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Wzajemnie, dziękuję, do usłyszenia.
0: A teraz do Włoch, L'Italiano i Toto Cotugno w Radiu Plus.

0: Orinoco Flow Jenia w Radio Plus, lato z nutą nostalgii, a Was mocna potrzeba, żeby wybudować, a właściwie uruchomić Muzeum Kuchni Babcinej. I tutaj kolejne wiadomości w tej sprawie, między innymi od Pauliny, żeby stworzyć takie ogromne Muzeum Babcinej Kuchni, też z drugą wersją na zamku, mega grube mury, nie ze służbą, tylko miejsce do przygotowywania. Takie przeniesienie się do domu prababci z skansenu, gdzie można, a nawet trzeba doświadczać, pomagać przy potrawie, a wcześniej pozyskanie. Lód przenoszony w zimie do piwniczki, chłodzący w lato. Dbałość o produkty, na przykład jabłka z ogrodu, woda ze studni, piec kuchenny, a kiedyś wystarczyło pojechać do babci, teraz takie miejsca będą w muzeum. I ta kuchnia, taka domowa, gdzie przygotujemy talarki i sztuką jest upieczenie chleba, ciasta. Także jak działamy, żeby nie marnować. No i Prodisz się pojawił w tych Waszych propozycjach do tego, co powinno się znaleźć w takim Muzeum Sztuki Kulinarnej i inne przedmioty, które kojarzą nam się w większości z wakacjami u babci. No, czyli potrzeba. Jest potrzeba. Jeśli ktoś nas słyszy i chce wybudować takie muzeum, stworzyć takie muzeum, to myślę, że będzie wielu odwiedzających.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
2: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

0: i coraz bliżej także do południa na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Radio
1: Plus. Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Niebezpieczna pogoda. Prawie w całej Polsce są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Budujcie cywilizację miłości, mówi papież do młodzieży w Asyżu. Dziś wyruszyła pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mogą pokazać aż 38 stopni w cieniu. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty, w tym najwyższego stopnia, obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
3: Na północnym zachodzie 24-26 stopni, ale w centrum nadal upalnie 30-35 stopni. Na południowym wschodzie 37-38 stopni.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z MGW, by dbać o swoje zdrowie apelują lekarze, bo na przykład w warszawskim szpitalu przy Lindleya brakuje już miejsca. Pacjenci leżą na korytarzach.
4: Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
2: Mówi profesor Paweł Łęgosz. Na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
1: Oprócz upałów synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami. Nie zagrzmi jedynie na północnym zachodzie Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wykorzystał małoletnią dziewczynę. Policja zatrzymała 57-latka z Konina, podejrzanego o pedofilię. Dochodzenie przez wiele miesięcy prowadzili funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wiadomo, że mieszkaniec Konina posiadał autorytet w lokalnej społeczności.
5: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić właśnie do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych. Z ustaleń wynika, że ten przestępczy proceder miał trwać co najmniej od 3 lat.
1: Mówił Michał Pietraszko z policyjnego CBZC. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Idźcie na peryferię i budujcie cywilizację miłości, powiedział papież do młodzieży w Asyżu. Europa i cały świat poszukują pośród was nowych świętych, mówił Leon XIV w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w Bazylice Papieskiej Matki Bożej Anielskiej. Przywołując swoją encyklikę Magnifica Humanitas, ojciec święty wskazał, że każde pokolenie otrzymuje zadanie kształtowania swoich czasów tak, by godność człowieka była chroniona, sprawiedliwość umacniana, a braterstwo możliwe. Po raz 48 wyruszyła dzisiaj pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Pątnicy z różnych grup spotkali się na placu Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Krzysztof Bochniak.
6: To jest przede wszystkim czas rekolekcji, to jest czas zmagania się ze swoimi też słabościami fizycznymi, też tymi duchowymi i budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem na trasie.
1: A dla pątników ta pielgrzymka to bardzo ważny czas.
7: Pielgrzymka jest dla mnie takim czasem wytchnienia, ale też wyciszenia właśnie w tym takim moim codziennym pędzie i w mojej pracy. I też pomaga mi jeszcze bardziej otworzyć się na Pana Boga, na tą całą duchowość.
8: Idę dziękować Maryi za wszelkie łaski, które uprosiła dla mnie, dla mojej rodziny, znajomych, przyjaciół u Pana Jezusa.
1: Diecezjalną pielgrzymkę z Radomia tworzy łącznie 37 grup.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieta. W Ustce o mały włos nie zginęło dziecko, które tonęło na niestrzeżonym kąpielisku. Nieprzytomne zostało wyciągnięte przez turystów, którzy powiadomili ratowników. Mama dwójki dzieci nie zauważyła, kiedy dziewczynka wpadła do wody, bo znajdowała się kilkadziesiąt metrów dalej, na kocu. Dziewczynka znalazła się blisko drewnianych ostróg i wpadła w dół, z którego nie była w stanie się wydostać. Nieprzytomne dziecko jako pierwsi zauważyli turyści i to oni wyciągnęli dziewczynkę na brzeg. Na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, jednak dzięki szybkiej reakcji ratowników i podaniu tlenu udało się przywrócić dziecku oddech. Koszalińskie Muzeum organizuje nocne zwiedzanie stanowisk archeologicznych w Grzybnicy oraz rajd pieszy w Rekowie. O szczegółach dyrektor muzeum Joanna Chojecka.
1: Rajd startuje z Rekowa o godzinie 16. Startujemy na samych kamiennych kręgach w Grzybnicy o godzinie 19. I będą rekonstruktorzy w naszej muzealnicy. Będziecie Państwo mogli wykonać m.in. pamiątki w formie biżuterii inspirowanej biżuterią gotów. Oprowadzanie, które rozpocznie się o godzinie 21. Będą z nami koła gospodyń wiejskich. Będzie temu towarzyszyć również oprawa muzyczna wspaniałej artystki Karoliny Skrzyńskiej.
0: Druga noc gotów i rajd po kamiennych kręgach w rezerwacie archeologicznym w Grzybnicy już w sobotę. Szczegóły na stronie Koszalińskiego Muzeum. Pogoda. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami większym, na termometrach do około 24 stopni. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich.
2: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: To już czwartek, Agnieszka Morawska
4: i Marek Sierocki.
3: Zapraszamy na przebojową pocztę. Rok 1986. Sukces w całej Europie. Desiree Lee, Voyage, Voyage.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a tam wspaniała data. W roku 1965, 6 sierpnia, ukazał się piąty studyjny album zespołu The Beatles zatytułowany Help. To jednocześnie była ścieżka dźwiękowa filmu właśnie o takim tytule. I był to pierwszy muzyczny film, jaki obejrzałem w swoim życiu. Historia była taka, że byłem na koloniach, miałem już chyba, nie wiem, z 11 czy 12 lat i przyjeżdżało takie kino objazdowe. Był duży ekran wyświetlany i na świeżym powietrzu oglądaliśmy. Ja nawet nie wiedziałem, że był taki zespół The Beatles. Miałem wtedy, nie wiem, 10-11 lat, ale potem już wiedziałem, co to jest The Beatles i jakie są ich przeboje.
2: Tak, to niesamowite, bo oni byli już bardzo popularni, ale jeszcze nie u nas. I to Help to było takie wołanie ich o pomoc, bo mierzyli się wtedy z okrutną popularnością. Okrutną dlatego, że fanki przede wszystkim nie dawały im żyć. To Help było takim prawdziwym wołaniem o pomoc.
1: No a jakie piosenki na tym albumie? Ticket to the Ride czy Yesterday to najbardziej coverowany, przerabiany utwór w historii światowego show biznesu. Żadna inna piosenka nie ma tylu wersji innych artystów niż Yesterday. Utwór napisany przez Paula McCartneya, zagrany na wszystkich instrumentach poza kwartetem smyczkowym i zaśpiewany wszystkimi głosami, ale my dziś przypominamy Państwu tytułowy utwór z albumu Help.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
11: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: Dziki jeans! Nie do starcia!
13: Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
16: Ach!
15: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
17: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: No, Black or White i Michael Jackson, jeden z największych hitów. Zupełnie zmienimy klimat. Przeniesiemy się w lata 70. ubiegłego wieku. To będzie irlandzki wokalista Joe Dolan, który na świat przyszedł w roku 1939, w roku 2007 od nas odszedł. Wspaniały wokalista, który no, był ikoną irlandzkiej piosenki Make Me an Island. To był jeden z jego największych hitów, ale w roku 75 wylansował piosenkę, która w Polsce była niesamowicie popularna. To utwór Lady in Blue. Zresztą ten singiel był z tak zwanymi dwoma stronami A. Jeszcze była piosenka My Darling Michelle, która też była przebojem, ale utwór Lady in Blue był wielkim hitem. Pamiętam, że wszystkie zespoły grające na dancingach czy na weselach w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku miały ten utwór w swoim repertuarze.
1: To ja jeszcze zanim to Lady in Blue, to jeszcze dodajmy też, że raz, że tworzył przeboje, ale też przebojami innych zespołów się zajmował, bo były nagrane utwory z Oasis czy U2 na jego, i czy Bruce'a Springsteena także na taką składankę wydał.
0: Bo był niezwykle szanowanym artystą i też potrafił interpretować utwory innych gwiazd. To teraz Joe Dolan i niezapomniany utwór Lady in Blue.

0: To był John Parra. My ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Wspominaliśmy płytę Beatlesów, no a teraz urodziny świętuje jedna z najbardziej charakterystycznych brytyjskich wokalistek.
1: Jerry Halliwell, czyli 1/4, 1/5 Spice Girls.
0: No, nawet był moment, że 1/4. Ale to artystka, która ma również w swoim dorobku wspaniałe solowe przeboje, chociażby Michiko Latino, czy przeróbkę zespołu Weather Girls in Training Man. W filmie Bridget Jones wykorzystaną, spopularyzowaną, wspaniale dała drugie życie temu utworowi. A co my dzisiaj przypomnimy?
1: A my dzisiaj mamy Viva Forever i Spice Girls, czyli ten najlepszy moment dziewczyn z Wielkiej Brytanii.

0: Reklama.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Jest Koszalinę firmą znaną. Postępczo wybudujesz znają.
5: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
5: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
5: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Festyn wojskowy w Pile. W programie pokazy sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych, zwiedzanie hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego i prezentacje stowarzyszeń historycznych. Uwaga, strefa lotnicza z legendarnym myśliwcem Hawker Hurricane. Polska i Amerykańska Orkiestra Wojskowa i koncert Iwony Niedzielskiej. Bezpłatna grochówka. 9 sierpnia, Pilskie Lotnisko. Przyjdź i poczuj prawdziwą wojskową atmosferę. Do zobaczenia w Pile. Zapraszają prezydent miasta Piły, starosta Pilski oraz dowódca garnizonu Piła.
0: Reklama.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: To był Czesław Niemen i sen o Warszawie. Pora na zaproszenia. Przypomnę, że w wakacje od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 przeboje z nutą nostalgii, lato z nutą nostalgii, lato z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop każdy piątek i sobota. To oczywiście prywatka od 20 do północy. Przebojowa poczta niby codziennie od 12, ale przez najbliższe dni ja będę miał wolne.
1: Marek na zasłużonym, choć krótkim urlopie. Słyszymy się z Markiem w środę. Janek już wraca w poniedziałek, więc jedna, druga, ktoś zawsze będzie na posterunku.
0: Dokładnie tak. A teraz kończymy utworem In Private w wykonaniu Dusty Springfield z wielką pomocą Nila Tennanta i Chrisa Lowa, czyli Pet Shop Boys nagrało ten utwór. Ich współpraca zaczęła się w roku 1987, kiedy nagrali utwór What Have I Done to Deserve This. Sukces piosenki spowodował, że panowie postanowili, że comeback Dusty Springfield będzie wyjątkowy i zrealizowali z nią płytę, z której pochodzi przebój In Private.
1: Dusty Springfield teraz w Radiu Plus, a my za dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Dusty Springfield i In Private. Marek Sierowski już uciekł na ten zasłużony urlop, nie mógł się doczekać. A jeszcze chwilę czasu mamy na zegarze 3,5 minuty do 13. Wiadomości za chwilę, a później stary przejmuje Andrzej. Dzięki za dziś, do usłyszenia jeszcze raz i do jutra.

0: Reklama.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
3: Dziki jeans, dziki jeans. Dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
0: Reklama.

0: Romano.
1: Radio Plus Koszalin.
2: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zbieramy polityczne komentarze. 3000 zł mandatu dla Beaty Szydło. Chodzi o niestawienie się na przesłuchania. GIS ostrzega przed sinicami na kąpieliskach. Wszystko przez upał. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy rządowej większości mówią o wetomacie, prawica o czasie dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Michał Rawa.
3: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
4: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
5: Weto.
4: Nie podpiszę.
5: Nie. Zawetowałem weto.
3: Prezydent zawetował aż 41 ustaw. To absolutny rekord, ale szef sejmowego klubu PiS, Mariusz Błaszczak, pisze, że był to rok dotrzymanych zobowiązań, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla.
6: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
3: Jak dodał, w polityce zagranicznej prezydent przede wszystkim wzmocnił pozycję Polski na wschodniej flance NATO i utrzymał bardzo dobre kontakty z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.
2: Dzisiejsza rocznica będzie hucznie świętowana na dziedzińcu Pałacu Prezydenta. Od 17.30 zaplanowano debatę publicystów, występy artystyczne i przemówienie Karola Nawrockiego. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły tak zwane okresy przywoływania na rynku mocy. Dziś od 17 do 22. Te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
7: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy i zagospodarowanie większych ilości dodatkowych mocy po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
2: Mówił ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że prądu nie zabraknie. 3000 zł mandatu dla Beaty Szydło. Prokurator nałożył taką karę na byłą premier za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie jako świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura podejrzewa nadużycie uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Były prezes fundacji i członek zarządu są też podejrzani o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. W lipcu usłyszeli zarzuty.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed sinicami. Upały sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych glonów w jeziorach, a nawet w Bałtyku.
8: To nie jest żadna złośliwość ani ze strony organizatora, ani ze strony inspekcji sanitarnej. Być może złośliwość ze strony tych glonów, że akurat teraz kwitną, ale po prostu one są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli.
2: Mówił rzecznik GIS Marek Waszczewski, a dokładną mapę z informacjami, gdzie można, a gdzie nie można się kąpać, znajdziemy na stronie internetowej sk.gis.gov.pl.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Park miejski w Barwicach przechodzi modernizację. Inwestycja zakłada szeroki zakres prac modernizacyjnych obejmujących remont alejek i terenów zielonych, montaż elementów małej architektury oraz stworzenie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni wypoczynkowej. Obejmuje też ułożenie nowych nawierzchni, wytyczenie nowych tras spacerowych, wykonanie tężni solankowej, nowego oświetlenia oraz nowej nawierzchni boiska. Koszt inwestycji to niemal 3 600 000 zł, z czego 3,5 miliona jest finansowane z Polskiego Ładu. Prace mają się zakończyć w październiku. Sierpniowa odsłona Herbertiady w sobotę w Kołobrzegu. Widzowie zobaczą premierowy program artystyczny pod tytułem Spacer z Herbertem po Lwowie. W programie przedwojenne piosenki o Lwowie wzbogacone wizualizacją multimedialną oraz wiersze Herberta. Przyjmowane są też zgłoszenia do wrześniowego konkursu dla młodzieży, mówi Katarzyna Pechman, dyrektor artystyczna Herbertiady.
1: Konkurs recytatorski dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Zaczynamy 25 września na stronie herbertiada.pl. Jest zamieszczony już regulamin i karta zgłoszenia. Do 10 września składać swoje zgłoszenia. Wiersz Zbigniewa Herberta może być też fragment prozy.
0: Sobotnia gala Herbertiady o 18 w Kołobrzeskim Erceku. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Patronat medialny sprawuje Radio Plus. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami większym, na termometrach do około 24 kresek, wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: Jest 5 minut po pierwszej. Za parę chwil usłyszymy Sissy Catch, będzie Marek Grechuta, będzie Carlos Santana, zaczyna Bryan Adams od wielkiego przeboju Please Forgive Me. To jest Radio Plus i czwartkowe popołudnie.

0: można sobie nucić pod nosem. Marek Grechuta i Będziesz moją panią to jedna z pierwszych piosenek, w których Marek Grechuta był jednocześnie autorem tekstu i muzyki. Rok 1970, debiutancki album Grechuty i Anawy. Co ciekawe, ten utwór miał wcześniej tytuł Marzenie. Dopiero później zmieniono na Będziesz moją panią. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, te z lat 70., 80., ale są też nowsze propozycje z lat 90. Unbreak My Heart. Piosenka Toni Braxton to jedna z nich już za parę chwil, a na zegarze 20 minut po pierwszej.
1: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

3 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Abba, Knowing Me, Knowing You, da się żyć w końcu, przynajmniej w większości miejsc w Polsce. Temperatury trochę nam spadły, w okolicach 30 stopni już jest na zachodzie, w centralnej Polsce, na południu i południowym wschodzie ciągle mają tropiki 40 stopni, słuchajcie, dzisiaj w Rzeszowie. No ale w ciągu najbliższych paru dni generalnie ta temperatura będzie nieco spadać. Bardzo sympatyczny weekend się zapowiada. Okolice 23, 4, 25 stopni i słonecznie. W końcu wybiorę się do Kazimierza nad Wisłą. Planuję to i planuję, ale ciągle jakoś tak w weekend albo padało i było zimno, albo było bardzo gorąco, więc pewnie to jest ta sobota. Kazimierzu, drogi, nadchodzę. Teraz kolejne przeboje na antenie Radia Plus. 4 minuty po wpół do drugiej.

0: Fiction Factory Feels Like Heaven, jeden z najpopularniejszych przebojów, takich do zabawy, do tańca. Jak macie ochotę dzisiaj nóżką poruszać, to po godzinie 20 Marek Sierocki zapewni wam odpowiednie rytmy. To będzie lato z nutą nostalgii, przeboje zmiksowane od 20 do 22 na naszej antenie. A propos piosenek do tańca, to już za chwilę Hands Up, a później jeszcze przed godziną 14, kiedy to serwis informacyjny Zamigotał Świat, przepiękny przebój Warius Manx, to wszystko jeszcze do drugiej.
1: Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox, tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ciki jeans, ciki jeans, ciki jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 koszalin, dawny Pepex.
16: Ciki jeans, zapraszamy!
7: Reklama.

0: Za 3 minuty 14, zamigotał nam świat, to Warius Manx. O 14 serwis informacyjny, po wiadomościach wrócimy do przebojów Like a Prayer Madonna. Od tego utworu rozpoczniemy.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej, 0,9 litra, 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
6: Omade, mose flore, omade, omade, omadeo deo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Śledczy badają sprawę śmierci nastolatków nad jeziorem w Wągrowcu. 6 osób zginęło w porannych rosyjskich atakach na Ukrainie. Powiemy też o rekordach na warszawskiej giełdzie. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest śledztwo po śmierci 2 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli wczoraj w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
2: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
1: Wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą przez 40 minut. Reanimacja nie przyniosła rezultatów.
2: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie. Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych 2 nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
1: Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Rosjanie ponownie ostrzelali Ukrainę. W całym kraju zginęło 6 osób. W mieście Sumy na północy Rosjanie zrzucili 8 bomb lotniczych, kilkanaście osób jest rannych. To cud, że tam wszyscy przeżyli, mówi lokalny wolontariusz Oleksij Klujew. Niektóre bomby spadły na obszary mieszkalne, uszkodziły centra handlowe, akademik i 10 domów. Rozmieściliśmy tam sztab operacyjny, trwają intensywne prace. Cała okolica nadal jest przeszukiwana przez specjalistów. Oprócz tego Rosjanie tej nocy wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 100 dronów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach teraz Krzysztof Połowecki.
3: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
4: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
3: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
4: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
3: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
4: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
3: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej są już w drodze na Jasną Górę. Każdy z nich niesie swoje intencje i motywacje.
5: No jest to jakaś łaska od Pana Boga, ale mamy 5 dzieci, mamy 4 rodziny z tych naszych dzieci, naprawdę pełne rodziny, które są blisko Pana Boga i za to chwała Panu.
6: Ja jestem mega szczęśliwa, zadowolona. Chcę się pomodlić za rodzinę, za pokój na świecie, żeby w Polsce żyło nam się lepiej.
1: W tegorocznej pielgrzymce z Warszawy bierze udział o kilkaset osób więcej niż w zeszłym roku.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Modernizacja Regionalnego Centrum Tenisowego w Szczecinku przekroczyła pół metek. Za nieco ponad miesiąc zawodnicy ponownie wyjdą na odnowione korty, a spółka Aquatur ma odczuć efekty inwestycji także w postaci niższych rachunków. Prace prowadzone są w kompleksie przy ulicy Piłsudskiego. Największe zmiany obejmują trzy kryte korty, których hale są obecnie poddawane termomodernizacji. Ostatnim etapem inwestycji będzie wymiana nawierzchni kortów. Dotychczasowe podłoże służy tenisistom już od 18 lat. Koszt modernizacji wynosi blisko 840 tysięcy złotych. Przed nami 13. Komorowska Biesiada Historyczna. Już w sobotę w Komorowie w gminie Polanów festyn charytatywny połączony z wielkim piknikiem historycznym. O szczegółach Łukasz Gładysiak ze studia historycznego Huzar.
1: Skupia ponad setkę twórców różnych epok. Od tematów związanych ze średniowieczem przez broń czarnoprochową, pokaz sokolniczy, prezentację umundurowania, uzbrojenia, warsztaty, pokazy walk. Będzie można oczywiście, jak na Biesiadę przystało, solidnie pojeść, działania charytatywne, no bo Biesiada ma charakter charytatywne.
0: Cel szczytny – odnowienie zabytkowego kościoła w Komorowie. Wstęp na Biesiadę Historyczną, która przypomnę w najbliższą sobotę w Komorowie, jest bezpłatny. Otwarcie imprezy w samo południe, a patronat medialny sprawuje Radio Plus. Pogoda. Czwartkowe popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami większym, na termometrach do około 24 kresek, wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich.

0: nutą nostalgii.
1: Prawie 6 minut po 14 obiecana Madonna, Like a Prayer na początku, później czerwone gitary dozwolone do lat 18. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 14 to Mr. Big i To Be With You. Ta piosenka trochę przypadkiem stała się wielkim przebojem. Zespół generalnie znany z dosyć takiego rockowego, dynamicznego ugrania nagrał ten utwór i on nawet nie miał być singlem. Gdyby nie to, że pewien prezenter radiowy zaczął grać ten kawałek w swoim radiu, no i okazało się, że zdobywa piosenka naprawdę dużą popularność. Coraz więcej osób jej szukało, chciało kupić płytę, zespół postanowił wydać kawałek na singlu, no i to był strzał w dziesiątki, między innymi 3 tygodnie numer 1 w Stanach Zjednoczonych. U nas także pojawia się ta piosenka od czasu do czasu. Za chwilę będzie Roy Orbison filmowo z filmu Oh Pretty Woman, później zaśpiewa Krzysztof Krawczyk Rysunek na szkle.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
2: W magazynie powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie białogardzkim. Będzie też o festiwalu Regenwalde, który jutro rusza w Darłówku. Jak w każdy czwartek, zapowiedzi premier i wydarzeń, które w najbliższych dniach w kinie. Będą też do wygrania bilety na dowolnie wybrany seans. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
12: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
13: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolinacharlotte.pl.
14: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
4: Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

To Krzysztof Krawczyk i piosenka Rysunek na szkle na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jak długo może trwać koncert? Godzinę? No to nie, godzinę to za krótko. Dwie, trzy, no może trwać wiele godzin, jeżeli jest to jakiś festiwal i wykonawcy się zmieniają. Ale to wszystko nic w porównaniu z koncertem, który trwa w niemieckim Halberstadt. Ten koncert rozpoczął się w 2001 roku, a potrwa do 2640. Prawie 640 lat. Nie pomyliłem się. Specjalny utwór napisał amerykański kompozytor John Cage. Zresztą tytuł nosi, już wszystko mówi, bo utwór nosi tytuł Tak wolno, jak to tylko możliwe. No i generalnie zaczęło się od 17 miesięcy ciszy, bo tak było zaplanowane, a później specjalne organy takie elektryczne, które potrafią przez cały czas wydobywać jeden dźwięk, zaczęły koncert. Wczoraj odbyła się 17. zmiana, czyli jakby pojawił się następny dźwięk. 150 osób usłyszało tę zmianę. Samo miejsce jest bardzo ciekawe, przyciąga turystów, a organizatorzy nawet sprzedają już bilety na finał koncertu w 2642 roku. Cena 2640 euro. Oczywiście jak ktoś kupi, to jest no, mała szansa na to, że osobiście go wykorzysta, ale bilet ma być przekazywany kolejnym pokoleniom. Optymistyczne podejście. 2640 rok. Nie wiadomo, co to będzie. No a ten koncert trwa. Następna zmiana jest przewidziana w 2027. Wtedy pojawi się następny dźwięk. Jak ktoś ma ochotę się wybrać i uczestniczyć w takim koncercie, to przypominam, miasto Halberstadt w Niemczech.

0: za kwadrans, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii Bee Gees. Dzisiaj mamy czwartek, to jest 6 dzień sierpnia, imieniny świętują Wincenty, January i Oktawian. Wszystkiego najlepszego, znam jednego Oktawiana, kłaniam się nisko, tak, mam nadzieję, że słuchasz, jak tak, to pomyślności, no i generalnie dla wszystkich solenizantów wszystkiego najlepszego. Kim White już za chwilę, później na finał przepiękna ballada, zaśpiewają Nick Cave i Kylie Minogue.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
3: W magazynie powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie białogardzkim. Będzie też o festiwalu Regenwalde, który jutro rusza w Darłówku. Jak w każdy czwartek, zapowiedzi premier i wydarzeń, które w najbliższych dniach w kinie. Będą też do wygrania bilety na dowolnie wybrany seans. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych. Lato

0: i na mgmotor.pl. BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Festyn wojskowy w Pile. W programie pokazy sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych, zwiedzanie hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego i prezentacje stowarzyszeń historycznych. Uwaga, strefa lotnicza z legendarnym myśliwcem Hawker Hurricane. Polska i Amerykańska Orkiestra Wojskowa i koncert Iwony Niedzielskiej. Bezpłatna grochówka. 9 sierpnia, Pilskie Lotnisko. Przyjdź i poczuj prawdziwą wojskową atmosferę. Do zobaczenia w Pile. Zapraszają prezydent miasta Piły, starosta Pilski oraz dowódca garnizonu Piła.
14: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
15: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła, Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
16: Reklama.

0: Kylie Minogue, przepiękny utwór. Mówiono, plotkowano raczej o tym, że jak nagrywali tę piosenkę, to coś tam między nimi iskrzyło i że jest romans, ale oni oboje zaprzeczyli tym informacjom, mówiąc, że to była tylko i wyłącznie zawodowa relacja. Za 3 minuty godzina 15 o 3 serwis informacyjny, a później kolejne przewoje. Na początku pojawi się piosenka Words, to będzie Affidavit.
1: Reklama.
2: Renault napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
5: Widziałeś go?
6: Jest boski.
5: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
6: Pewnie, może nawet go pocałuję.
7: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dziki jeans.
11: Dziki jeans. Nie do starcia.
10: Dziki jeans. Wrangler Lee Outlet.
11: Bańkowicza 17 Koszalin.
10: Dawny Pewex.
11: Zapraszamy.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Prokuratura zabezpieczyła majątki byłych szefów Fundacji Narodowej. Upały pokonały klimatyzację krakowskich autobusów i tramwajów. Na Stołecznym Ursynowie miś na miarę naszych czasów. Huśtawki, na których nie można się huśtać. Jest 15. Marcin Bartnik. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa tej fundacji, Cezarego J.
2: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
1: Tłumaczyła Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka.
2: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
1: Fundacja na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kłęby czarnego dymu widać było z kilku kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w sąsiedztwie stacji paliw w Żelechowie pod Garwolinem. W kulminacyjnym momencie w akcji brały udział 23 jednostki. Ratownikom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Trwa dogaszanie.
3: W tym momencie nie ma już zagrożenia. Trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe. Pożar mamy opanowany.
1: Relacjonował Piotr Filipek z Komendy Strażaków w Garwolinie. Służby apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
4: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
5: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
6: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą. Albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
7: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
1: Tłumaczyła Liliana Jakiel z krakowskiego MPK. Od jutra na szczęście małe ochłodzenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały zamocowane, a później zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
8: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
9: Nie korzystam.
10: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
9: Zlikwidowali miejsca parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
1: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.
11: Siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
1: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Trwa budowa Centrum Sportowego w Strzekęcinie. Powstanie tam kompleks sportowy, w skład którego wejdą boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne oraz kort tenisowy. Obiekt ma służyć zarówno mieszkańcom, jak i lokalnym klubom oraz szkołom. Gmina otrzymała kolejne wsparcie finansowe na realizację inwestycji. Do urzędu trafiła umowa na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ponad 2 160 000 zł. Całkowita wartość zadania przekroczyła 8 300 000. Obiekt ma być gotowy przed przyszłorocznymi wakacjami. Przed nami 18. edycja Regenwalde. Festiwal już jutro i pojutrze w Darłówku Zachodnim. To 2 dni muzyki w wyjątkowych okolicznościach nadmorskiego portu. O szczegółach organizator wydarzenia Robert Gorgol.
1: W tym roku mamy znakomitych gości. Będzie m.in. Abradab ze znanego projektu jak Kaliber 44. Będzie Maleo, Reggae Rockers, który będzie miał swoje 40-lecie na scenie. Będzie Farbenlere, będzie Kazimierska Orkiestra Dziadowska i mnóstwo innych zespołów w klimacie reggae, hip-hop, punk rock, sound system. 7-8 sierpnia, Darłówku Zachodnim.
0: Impreza jest biletowana, artyści zagrają na 2 scenach w porcie w Darłówku Zachodnim. Szczegóły na stronie darłowo.pl. Pogoda. Do końca dnia pogoda bez większych zmian, jutro chłodniej, na termometrach do około 20 stopni, do tego dość silny wiatr z zachodu.
2: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: Jest 6 minut po 3. Ever David za chwilę. Później elektryczne gitary, Edith Piaf i Joe Cocker. Tak będzie brzmiał początek tej godziny w Radio Plus.

0: Jakże on wspaniale to zaśpiewał i ta końcówka You Are So Beautiful i Joe Cocker, zwany też królem coverów, dlatego że on chętnie nagrywał piosenki innych artystów i tak też jest w tym przypadku, bo to jest piosenka, która pierwotnie została wydana w 1974 roku. Joe Cocker nagrał ją później, dokładnie o rok później, no i zrobił z tego wielki przebój. Ta jego wersja jest dużo spokojniejsza od tego oryginału, no i stała się dużo popularniejsza niż oryginał, jak to w przypadku wielu innych piosenek śpiewanych przez Joe Cockera. Na zegarze 21 minut po trzeciej, jak wam mija czwartkowe popołudnie? To już prawie finał dnia pracy, to jeszcze co, godzinka, dwie i do domu. Niech ten czas szybko zleci. A propos odliczania do końca dnia pracy, finałowe odliczanie Europe The Final Countdown już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: W magazynie powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie białogardzkim. Będzie też o festiwalu Regenwalde, który jutro rusza w Darłówku. Jak w każdy czwartek, zapowiedzi premier i wydarzeń, które w najbliższych dniach w kinie. Będą też do wygrania bilety na dowolnie wybrany seans. Agnieszka Górska, zapraszam o 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
8: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Reklama. Wow.

Prawie 3 minuty po wpół do czwartej to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Któż nie potrafi zatańczyć twista? Bo to bardzo prosty taniec, a najlepiej bez butów się go tańczy, bo wtedy jest lepszy poślizg. W samych skarpetkach na parkiecie można naprawdę zaszaleć. A kiedy zaczęło się szaleństwo na twista? W 1960 roku. Dokładnie 6 sierpnia. A więc mamy dzisiaj którą? 66. rocznicę rozpoczęcia wielkiego szaleństwa na punkcie twista. Chubby Checker wykonał utwór The Twist w amerykańskiej telewizji. No i od tego zaczęła się ta wielka popularność tego tańca. Na antenie Radia Plus nie będzie teraz twista, będzie to spokojniej. Roberta Flack, Killing Me Softly, a później pojawi się m.in. Halina Frąckowiak.

0: To Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd na antenie Radia Plus. Za kwadrans godzina 16. Do 16 będzie skandynawska muzyka królować, ale spokojnie śpiewana po angielsku. I to jak? Aha, Take On Me na początku prosto z Norwegii, a później cóż, że ze Szwecji. Zespół ABBA tuż przed 16.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
3: W magazynie powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie białogardzkim. Będzie też o festiwalu Regenwalde, który jutro rusza w Darłówku. Jak w każdy czwartek zapowiedzi premier i wydarzeń, które w najbliższych dniach w kinie. Będą też do wygrania bilety na dowolnie wybrany seans. Agnieszka Górska, zapraszam o 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie! To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie Adie, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49. Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Gigi, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!

0: Radio Plus Koszalin.
1: Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Zmiany wchodzą w życie 20 września. Kobieta przyszła na plażę w Piotrkowie Trybunalskim z dwoma pytonami królewskimi. Jest 16. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na trasie Kielce-Sandomierz w powiecie w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, dwie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu busa i ciężarówki na krajowej 74 w miejscowości Łagów. Na miejsce wysłano 5 zastępów strażaków i śmigłowiec ratunkowy. Trwa akcja służb. Tworzą się korki, trasa jest zablokowana. Wakat po Karolu Nawrockim wciąż nieobsadzony. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na szefa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się od nowa. Stanowisko jest wolne od czasu, gdy ostatni prezes IPN-u, Karol Nawrocki, został prezydentem. A właśnie dziś mija rok od jego zaprzysiężenia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji partii zaznaczał.
2: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
1: Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy patriotycznego rządu, dodawał Jarosław Kaczyński.
2: Musimy dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał na celu naszą wolność i godność, naszą siłę, to znaczy siłę militarną, silne, dobrze rządzone państwo i możliwie zintegrowane społeczeństwo.
1: W związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim od 17.30 specjalne wydarzenie. Zaplanowano debatę publicystów, część artystyczną i przemówienie głowy państwa. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
3: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący strażę o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
4: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szokujący widok na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi. Policję wezwał jeden z plażowiczów.
5: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku, policjanci pojechali z kobietą do jej miejsca zamieszkania, gdzie węże wróciły do swoich terrariów.
1: Wyjaśniała Edyta Daroch, rzeczniczka piotrkowskiej policji. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane. Właścicielce grozić może teraz kara do 5000 zł.

0: Magic.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: W magazynie dziś powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie białogardzkim.
3: Już drogowce są w miejscowości Byszyno. Przez tę miejscowość Byszyno poprawimy nawierzchnię. Dosyć długi odcinek między Żeleźnem przez Białogórzyno, Stajkowo aż do Nosówka. Rozbudowujemy drogę rowerową z Białogardu w kierunku Lulewic-Lulewiczek. Lada dzień powinny się tam rozpoczynać prace.
2: W nadchodzący weekend na duże ekrany wchodzi film dla najmłodszych Psi Patrol i Dinozaury.
4: Dzielne pieski z Psiego Patrolu trafią na nieznaną, tropikalną wyspę pełną dinozaurów, po tym jak ich statek rozbija się w wyniku gwałtownego sztormu. Spotkają tam szczeniaka Rexa, który od lat jest uwięziony na wyspie i jest prawdziwym ekspertem od wszystkiego, co związane z pradawnymi gadami.
2: Festiwal Regenwalde już po raz 18 zamelduje się w porcie morskim w Darłowie.
5: No myślę, że po tych wszystkich latach to do tego naszego wachlarzu doszedł hip-hop, no bo się pojawiają też kapele hip-hopowe, a drugim takim elementem, który się pojawia, to jest folk, nie? Bo tak naprawdę zawsze na Regenwalde było i reggae, i ska, i punk rock. I myślę, że tak każdym rokiem próbujemy to rozwijać i ten hip-hop i muzyka folkowa się pojawia.
2: I o tym dziś w magazynie. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 17.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
4: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
13: Reklama.

0: Rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Kiedy jedni korzystają z wakacyjnej laby, drogowcy intensywnie realizują kolejne zadania. W powiecie białogardzkim kilka inwestycji udało się już zakończyć, część trwa, a kolejne ruszą lada chwila. To nie tylko poprawa jakości dróg, ale też budowa nowych ścieżek rowerowych. O tym starosta białogardzki Paweł Wiśniewski.
2: Jesteśmy świeżo po zakończeniu i oddaniu już do użytku wyremontowanej drogi powiatowej z Białogardu przez Buczek, Pomianowo do miejscowości Zatpy Małe i do drogi wojewódzkiej 167, z której kierowcy bardzo chętnie włączają się w węzeł drogi S11, a zatem bardzo ważna taka droga życia dla mieszkańców Białogardu i nie tylko. Wyremontowaliśmy to kosztem nieco ponad 8 milionów złotych z budżetu powiatu białogardzkiego. Wykonaliśmy także specjalne instalacje, dzięki którym jest bezpieczniej, głównie w miejscowości Buczek, bo są tam i spowalniacze nieco ruchu, tak żeby podnieść bezpieczeństwo mieszkańców tej miejscowości, dosyć długiej i ciągnącej się właśnie wzdłuż tej nowo wyremontowanej drogi. No ale to nie koniec dobrych wiadomości związanych z tą drogą, bo za chwilkę rozpoczniemy prace związane z budową tam ścieżki rowerowej. Powiat białogardzki pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Czekamy na podpisanie umowy. Niebawem rozstrzygniemy przetarg, który jest już ogłoszony i mam nadzieję wyłonimy wykonawcę, który będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy na zbudowanie około 2 km ścieżki rowerowej i nowych zjazdów. Tam oczywiście przepusty. Przebudowane zostaną także zatoki, miejsca postojowe dla autobusów, tak żeby podnieść bezpieczeństwo w tamtym rejonie naszego powiatu. No i myślę, w sposób kompleksowy zakończymy remonty w tej części i przy tej drodze powiatowej. Tam zamontowaliśmy także wyświetlacze prędkości, które zachęcają kierowców do tego, żeby zdjąć nogę z gazu, przestrzegać tych przepisów w trosce o bezpieczeństwo tych osób, które poruszają się być może pieszo albo innymi środkami komunikacji, choćby na rowerze. To za nami, a teraz pogoda sprzyja drogowcom. Teraz w sierpniu już rozpoczynamy prace remontowe. Już drogowcy są w miejscowości Byszyno, to teren gminy Białogard i tam na drodze powiatowej przez całą miejscowość Byszyno poprawiamy nawierzchnię i także za chwilkę rozpoczną się prace. Mam nadzieję, że pogoda będzie łaskawa i pozwoli drogowcom wejść także z pracami remontowymi na dosyć długi odcinek między Żeleźnem przez Białogórzyno, Stajkowo aż do Nosówka. Tę część powiatu i tę drogę powiatową także będziemy poprawiać. Inwestujemy cały czas w inną infrastrukturę drogową, drogę rowerową i rozbudowujemy drogę rowerową z Białogardu w kierunku Lulewic-Lulewiczek, dalej w kierunku umownie plantacji borówki w Żelimusze. Jesteśmy już po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. Lada dzień powinny się tam rozpoczynać prace. Mamy do przedłużenia kolejny kilometr ścieżki rowerowej, która w znakomity sposób ułatwi mieszkańcom poruszanie się po tej części powiatu. To jest wzdłuż bardzo ważnej drogi powiatowej, bo wzdłuż drogi wylotowej z Białogardu w kierunku Koszalina. I tutaj to podniesienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego, rowerzystów, ale także pieszych było niezwykle ważne.
1: Dobre wiadomości drogowe to jedno, ale mamy też dobre wiadomości właściwie już w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, bo udało się zakończyć też remont hali w Białogardzkim Liceum.
2: Hala przy Białogardzkim Liceum tak naprawdę odzyskała blask, bo po kilkunastu latach, blisko 20 użytkowania ten obiekt wymagał już po prostu interwencji, dlatego 1 września uczniowie Białogardzkiego Liceum, ale także wszyscy inni uczestnicy wydarzeń sportowych, kulturalnych, którzy przychodzą tam na wydarzenia, będą mogli korzystać z wyremontowanej hali. Nie tylko wymieniliśmy tam całą podbudowę pod parkietem, nie tylko wymieniliśmy parkiet na ten z atestem FIBA, ale także hala została odmalowana, został zainstalowany nowy osprzęt sportowy. Młodzież z naszego Ogólniaka będą mogli już od września korzystać z nowo wyremontowanej hali Białogardzkiego Ogólniaka. To był koniec takiego dużego projektu, w którym powiat białogardzki zainwestował w remonty naszych szkół, bo i Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Białogardzie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie i właśnie Białogardzkiego Liceum, bo tutaj robiliśmy wymianę tego parkietu. Jeszcze to dofinansowanie pozyskane z Polskiego Ładu jeszcze w poprzedniej kadencji, natomiast my teraz to dokończyliśmy, dołożyliśmy nowe elementy tej inwestycji, tak żeby już kompleksowo poprawić komfort korzystania z tej hali.
1: No i mamy jeszcze jedną taką ciekawostkę i dobrą informację dla waszych petentów, bo ostatnio uruchomiliście powiatomat. Cóż to takiego?
2: Wprowadzamy nową jakość w obsłudze interesantów Starostwa Powiatowego w Białogardzie. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, tak żeby nie musieli zwalniać się z pracy, nie musieli przychodzić tutaj do godziny 15 i odbierać niektórych pism, czy na przykład dowodu rejestracyjnego, tylko mogli to odebrać w powiatomacie. Dlatego zainstalowaliśmy takie nowe urządzenie, powiatomat, paczkomat, w którym mieszkańcy będą mogli odebrać stosowną przesyłkę. Jest to urządzenie zainstalowane przy hali Białogardzkiego Ogólniaka, przy ulicy Grunwaldzkiej Bocznej, tak żeby można było tam łatwo dojechać, odebrać przesyłkę w dogodnej dla siebie porze. To urządzenie działać będzie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. A zasada jest bardzo prosta. Składając wniosek w starostwie o wydanie dowodu rejestracyjnego, będziemy mogli złożyć oświadczenie, że chcemy odebrać ten dokument nie w urzędzie, ale właśnie w powiatomacie Starostwa Białogardzkiego. Później otrzymamy na wskazany numer telefonu SMS z PIN-em do odbioru przesyłki. Przychodzimy pod urządzenie. Mamy 48 godzin na odebranie takiej przesyłki. Wpisujemy swój numer telefonu, numer PIN, podpisujemy się na ekranie i odbieramy przesyłkę.
1: Szczegółowy wykaz spraw, które będziemy mogli załatwić i odebrać poprzez białogardzki powiatomat, znajdzie się wkrótce na stronie powiatu. W najbliższej przyszłości zakres ma być poszerzany o kolejne usługi.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W nadchodzący weekend na duże ekrany wchodzi film dla najmłodszych, czyli Psi Patrol i Dinozaury. Natomiast w sobotę w cyklu powtórkowym będzie można obejrzeć słynnego Łowcę Androidów z Harrisonem Fordem w roli głównej. Będą też inne filmy.
2: Łukasz Pogonowski, dyrektor kina Helios Koszalin. W tym tygodniu mamy coś specjalnego dla najmłodszych kinomanów. Kontynuację przygód Psiego Patrolu na wielkim ekranie. Tym razem pieski znajdą się na tajemniczej wyspie pełnej dinozaurów, gdzie czekać je będzie niesamowita przygoda i mnóstwo akcji ratunkowych do wykonania. Dzielne pieski z Psiego Patrolu trafią na nieznaną, tropikalną wyspę pełną dinozaurów, po tym jak ich statek rozbija się w wyniku gwałtownego sztormu. Spotkają tam szczeniaka Rexa, który od lat jest uwięziony na wyspie i jest prawdziwym ekspertem od wszystkiego, co związane z pradawnymi gadami. Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy odwieczny rywal piesków, burmistrz Hamdinger, zacznie poszukiwać surowców i wykorzystywać naturalne zasoby wyspy, nieświadomie doprowadzając do erupcji ogromnego wulkanu, który do tej pory był uśpiony. Psiaki staną w obliczu serii ryzykownych akcji ratunkowych, większych i bardziej niebezpiecznych niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą powstrzymać Hamdingera, zanim wszyscy na wyspie bezpowrotnie wyginą. W repertuarze znajdziemy też grany do tej pory film Odysea w reżyserii Christophera Nolana, który już stał się wielkim hitem. To ponadczasowy epos Homera w nowej odsłonie, przedstawiający króla Itaki, który po zakończeniu wojny trojańskiej wyrusza w pełną niebezpieczeństw w podróż do domu. Na swojej drodze napotka mityczne stworzenia i bogów, lecz największe wyzwania czekają na niego przed samą metą. W obsadzie znalazła się plejada gwiazd, jak m.in. Matt Damon, Anne Hathaway i Robert Pattinson. 8 sierpnia w ramach cyklu Helios Replay zobaczyć będzie można Łowcę Androidów. Tytułowy Łowca Androidów w tej roli Harrison Ford jest detektywem specjalnym, który w roku 2019 otrzymuje zadanie unieszkodliwienia tzw. replikantów, czyli rodzaju robotów przygotowanych do działania na obcych planetach. Rzecz dzieje się w scenerii ogromnej metropolii Los Angeles. W wyniku błędu konstrukcyjnego roboty wywołały rebelię. Dochodzi do nieubłaganego polowania na ponurych ulicach miasta. Łowcy androidów udaje się kolejno odnaleźć replikantów. Jednakże wbrew oczekiwaniom okazuje się, że są one myślącymi stworzeniami o rysach ludzkich, a jeden z nich ratuje policjantowi życie. W ramach cyklu Kino Konesera 10 sierpnia zapraszamy na Historie równoległe. W poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści Sylwii zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękną przyjaciółkę. Kiedy Sylwii zatrudnia do pomocy w codziennych obowiązkach młodego Adama, nie spodziewa się, że wkroczy on tak zdecydowanie w jej życie i życie obserwowanych przez nią braci. Adam spróbuje przekroczyć niebezpieczną granicę między fikcją kreowaną przez Sylwię, a rzeczywistością rodzącego się na ich oczach miłosnego trójkątu. Zapraszamy do kina. Oprócz wymienionych przeze mnie tytułów jest dużo innych produkcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: I jak zwykle w czwartek możliwość zdobycia biletów do koszalińskiego Heliosa wystarczy odpowiedzieć na pytanie, który słynny reżyser stworzył Łowcę Androidów. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres koszalin@radio-plus.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Festyn wojskowy w Pile. W programie pokazy sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych, zwiedzanie hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego i prezentacje stowarzyszeń historycznych. Uwaga, strefa lotnicza z legendarnym myśliwcem Hawker Hurricane. Polska i Amerykańska Orkiestra Wojskowa i koncert Iwony Niedzielskiej. Bezpłatna grochówka. 9 sierpnia Pilskie Lotnisko. Przyjdź i poczuj prawdziwą wojskową atmosferę. Do zobaczenia w Pile. Zapraszają prezydent miasta Piły, starosta Pilski oraz dowódca garnizonu Piła.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Festiwal Regenwalde już po raz 18 w porcie morskim w Darłowie. W piątek i w sobotę Darłowo ponownie stanie się areną miłośników muzyki reggae, ska, dub czy funk. Festiwal tradycyjnie odbędzie się na terenie portu przy ulicy Nadmorskiej w Darłówku Zachodnim.
2: Cześć, Robert Gorgol, organizator Regenwalde Festiwalu już po raz 18. Bo myślę, że to przebieg będzie podobnie jak w zeszłym roku, czyli startujemy 7 sierpnia pod hotelem Apollo, gdzie będziemy organizować warsztaty dla dzieci. To będą takie warsztaty, my to nazywamy uliczne warsztaty bębniarskie, gdzie nasza koleżanka Gona będzie prowadziła te zajęcia po prostu przechodniami z chętnymi osobami z festiwalu. Kto się tam okaże chętny, ten będzie mógł bez problemu sobie usiąść do bębna, pograć. No i te warsztaty będą trwały około godzinki, a później o 16:30 osoby, które brały udział w warsztatach, ale też wielu innych ludzi, którzy gdzieś tam się pojawią na miejscu realizacji. Ruszymy paradą bębniarzy na teren festiwalu przez ulicę Darłówka, przez most rozpływany z muzyką, z okrzykami na ustach. W tym roku tą paradę bębniarzy upiększy nam taka w sumie niespodzianka, bo w Darłowie przybywa grupa uczniów, ale też i trenerów capoeiry i wspólnie razem z nami tą paradę stworzą z instrumentami jakimi jak właśnie jakieś dżamby, przeszkadzajki, berimbao. No i oczywiście taniec capoeira i to będzie też, myślę, ciekawostka taka wakacyjna. No i to będzie ten nasz start. Później od 17 startują koncerty. No i w piątek na naszej scenie zagra na początek Shella, później takie dosyć skoczne ska, czyli Majestic, a potem o 19:20 i Billy Hightech i Long Finja z Niemiec. Około 20:40 Farbenlere, które w tym roku ma swoje 40-lecie na scenie, a po nich Maleo Reggae Rockers, który również świętuje te 40 lat grania swojej muzyki. I około godziny 24:00 przenosimy się z muzyką do namiotu, gdzie odbywać się będą sound systemy, a na sound systemach wystąpi ekipa Lama Sound System, którzy przywozą swój sprzęt, a ich gościem będzie Jungle Cookies. No to jest pierwszy dzień. Oczywiście podczas całego festiwalu gdzieś z boku animacje dla dzieci. Dodam, że wejściówki dla dzieci do 13 lat są bezpłatne. Stoiska festiwalowe, gastronomia, pole namiotowe, to jakby wszystko jest obecne w cały festiwal.
3: Na chwilkę się, Robercie, jeszcze właśnie przy tej gastronomii zatrzymał, bo też tradycją tego festiwalu jest to, że tam nie ma głównie kiełbasek i kaszanki, tylko pojawiają się takie dość oryginalne potrawy.
2: Tak, my zawsze staramy się, żeby na naszym festiwalu była obecna kuchnia wegetariańska w klimatach indyjskich, bo przez wiele lat organizowaliśmy taką akcję wspierania przystanek Bengal, to się nazywało. Cały dochód z tych kulinarnych naszych sprzedaży szedł na Bengal. Jednak ekipa, która wtedy organizowała, już z nami nie ma, ale tutaj sami staramy się we własnym zakresie i też bardzo nas wspiera tym Mama Wege, nasza koleżanka z Darłowa, która robi kuchnię nie taką indyjską, a może też nasi jeszcze znajomi się zaangażują w to. Więc także na pewno kulinarnie będzie fajnie i to też warto z tego względu jakby do nas paść.
3: No i sobota.
2: Tak, a w sobotę startujemy z koncertami od godziny 17:00 i na start będzie nasz lokalny zespół, ekipa Takam Machine, później Positon Sound, 19:20 Jamajki, o 20:40 Kazimierska Orkiestra Dziadowska z Paprodziadem, a o 22:15 tak około wystąpi na scenie Abradab i Kleszcz. No oczywiście no, znamy tych muzyków, tak? Znamy Abradaba z Kaliber 44, także to też nasz headliner festiwalowy. Bardzo się cieszymy, że udało się w tym roku Abradaba z Kleszczem zaprosić. A po koncertach na dużej scenie też około północy zapraszamy do namiotu sound systemowego, gdzie Lama Sound System i ich gość Beat Juice prezentują sporą dawkę dżungli, drum and bassów oraz dubów. Tak miną nam 2 dni, myślę, że przy dobrej pogodzie, przy dobrej muzyce. Zapraszam na stronę Kup Bilecik po Bilecik.
3: Te 18 lat, jakbyś tak mógł podsumować, jak zmieniał się ten festiwal, bo ja pamiętam te pierwsze edycje, to rzeczywiście była tylko muzyka reggae, ewentualnie troszkę ska. W tej chwili ten wachlarz muzycznych doznań jest bardzo szeroki.
2: No myślę, że po tych wszystkich latach to do tego naszego wachlarzu doszedł hip-hop, no bo się pojawiają też kapele hip-hopowe, a drugim takim elementem, który się pojawia, to jest folk, nie? Bo tak naprawdę zawsze na Regenwalde było i reggae, i ska, i punk rock i myślę, że tak każdym rokiem próbujemy to rozwijać i ten hip-hop i muzyka folkowa się pojawia. No tak myślimy, że to jest dobry kierunek, ponieważ no, ludzie też nie zamykają się w jednym gatunku muzycznym, lubią słuchać różnej muzyki, dlatego tak staramy się to ubogacać nasz festiwal.
3: I też chyba wspólnym mianownikiem wszystkich edycji festiwalu Regenwalde w Darłowie jest bardzo radosna, bardzo pozytywna atmosfera i tak będzie też w tym roku pewnie.
2: Mam nadzieję, myślę, że pogoda temu będzie sprzyjać w tym roku, bo zawsze mamy deszcz. Oczywiście atmosfera jest fajna, ludzie tutaj przyjeżdżają z całymi rodzinami, jest rodzinnie, jest pozytywnie. Przyjeżdżają przede wszystkim też ci, którzy chcą. co nam się to podoba, ponieważ jak były te edycje bezpłatne, to pojawiało się sporo przypadkowych osób, no i też atmosfera przez to była taka bardziej łobuzerska, a teraz jest naprawdę przyjaźnie i bardzo miło.
1: Szczegółowe informacje o festiwalu na naszej stronie internetowej oraz na facebookowym profilu wydarzenia, a tematem zajął się Marcin Kieca. I to zaproszenie kończy dzisiejszy magazyn. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się jutro po 16. Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Reklama.
4: Omade, mose flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
0: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
7: Rok temu został zaprzysiężony. Karol Nawrocki zaprosił gości do Pałacu Prezydenckiego. Drugi niewybuch na budowie torowiska w centrum Warszawy. W Tatrach kolejny rekord frekwencyjny. Jest 17. Marcin Bartnik. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Za 30 minut ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry Michale. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Jak z frekwencją?
8: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały. Jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
9: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
10: Daję radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
8: Mówiły mi osoby, które wchodzą na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Tam trybuny, scena, wszystko przystrojone na biało-czerwono. Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Michał Skolimowski, dziękujemy za relację. Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu, odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zderzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana.
11: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się z ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
7: Mówił Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanemu grozić może do 10 lat więzienia. Drugi niewybuch znaleziony na budowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy, tworzą się też korki. We wtorek niewybuch znaleziono po sąsiedzku kilkaset metrów dalej.
0: Wiadomości Radia Plus.
7: Tatry przeżywają oblężenie. Ruch w górach jest tak duży, że nie ma praktycznie szlaku, którym można by iść w samotności. Dodatkowo w szczytowych miejscach tworzą się kolejki, w których czasami trzeba odstać po kilkadziesiąt minut, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Mamy bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach. Tworzą się kolejki na popularnych szlakach turystycznych. Na Giewont, na Rysy, na Ordej Perci. To są te trudniejsze szlaki.
13: Też odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten dług jest zdecydowanie mniejszy, a jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce, które jest prostsze, gdzie korków nie ma tych zatorów i jest zdecydowanie bezpieczniej, no bo tam wiadomo i niepotrzebne emocje, stres, a dwa, że też czasem coś może gdzieś tam spaść z góry, czy to kamień, czy to butelka.
7: Dodawał Łukasz Zubek, ratownik Topru. W piątek prognozowane są burze w górach, to poważne zagrożenie. Ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz pogody. I jeszcze krótko Tour de Pologne. Holenderski kolarz Bart Leman wygrał w Karpaczu czwarty skrócony etap wyścigu. Przypomnijmy, koszulkę lidera ma Włoch Jonathan Milan, który wygrał do tej pory trzy razy z rzędu.

0: Reklama.
1: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Widziałaś go?
3: Jest boski.
2: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
6: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
0: Reklama.
7: Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie!
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
6: Dziki jeans. Nie do zdarcia. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pemex. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Gigi, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
2: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła, Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Oddamy głos ekspertom. Silne gradobicie uszkodziło dachy na Mazurach. Mimo kryzysu na Bliskim Wschodzie warszawska giełda notuje rekordy. Jest 18. Marcin Bartnik. Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. To dobry moment na podsumowania. W studiu nasz reporter Michał Rawa, który o 12 miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego pytał eksperta.
2: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
3: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz pokłócili się w sprawie ważnego programu dla nas.
2: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
3: Tymi swoimi wetami jednak się trochę zagalopował, a w sprawie Safe zawetował projekt, który tak jest realizowane.
2: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
1: Dlatego jego zwolennicy pojawili się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przynieśli mu prezent.
4: Jest prezent dla prezydenta?
5: Proszę, tak, żeby walczył o nas. To są rękawice.
6: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
1: Wydarzenie ma zwieńczyć przemówienie prezydenta. Tymczasem Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował Karol Nawrocki. Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Kulki miały nawet 7 cm średnicy. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w warmińsko-mazurskim. Najwięcej pracy mają w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostruckim.
7: Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
1: Informuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. W mediach społecznościowych jest już dużo zdjęć i nagrań z regionu. Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
8: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
9: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
8: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
9: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
8: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
9: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
8: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
1: Przewidywał Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gigant ze Szkocji kontra zespół z Podlasia Jagiellonia Białystok zagra z drużyną Rangers, to w ramach kwalifikacji do Ligi Europy. O szczegółach Ole Kruszkowski.
10: 4 zespoły z Ekstraklasy zagrają o europejskie puchary. Na stadionie miejskim w Białymstoku Jagiellonia podejmie Rangers. Piłkarze Adriana Siemieńca stoją przed wyjątkowo trudnym zadaniem pokonania 55-krotnego mistrza Szkocji.
11: Rangersi są faworytem w tym starciu. Jagiellonia jako i z rankingu i właśnie z tego, że w Lidze Europy późno zaczyna od trzeciej rundy, ale wygrywając z Rangersami, no to można powiedzieć otwiera sobie drogę do europejskich pucharów, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji.
10: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert piłkarski i były zawodnik Legii Warszawa. Jeżeli Jagiellonia zwycięży w 2 meczu, to zapewni sobie co najmniej grę w Lidze Konferencji.
1: Jagiellonia zagra z Rangersami już za chwilę.

0: reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Magia opanowuje Big Koszalin! Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
15: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Festyn wojskowy w Pile. W programie pokazy sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych, zwiedzanie hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego i prezentacje stowarzyszeń historycznych. Uwaga, strefa lotnicza z legendarnym myśliwcem Hawker Hurricane. Polska i Amerykańska Orkiestra Wojskowa i koncert Iwony Niedzielskiej. Bezpłatna grochówka. 9 sierpnia, Pilskie Lotnisko. Przyjdź i poczuj prawdziwą wojskową atmosferę. Do zobaczenia w Pile. Zapraszają prezydent miasta Piły, starosta Pilski oraz dowódca garnizonu Piła.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Hulu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Premier uderza w prezydenta w pierwszą rocznicę jego zaprzysiężenia. Nie żyje Polak, który spadł wczoraj w hiszpańskich Pirenejach. Potężne korki czekają kierowców na śląskim odcinku A1. Rusza naprawa fal Dunaju. Jest 19. Marcin Bartnik. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Namiestnikowskiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
2: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy naród!
1: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także też krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła.
3: Znasz się doskonale, co ty możesz zrobić na nie. Stanie ją spotykać.
1: To krakowskie przedmieście w Warszawie. Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenta w rocznicę jego zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weta w sprawie sejf, kryptowalut, do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie Starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Nie żyje Polak, który spadł wczoraj w hiszpańskich Pirenejach. Do wypadku doszło w katalońskiej części pasma w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Natychmiast wysłano helikopter i grupę górskich ratowników. Na miejscu stwierdzili jednak, że turysta zmarł. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na stołecznej Ochocie. Według ustaleń służb mężczyźni zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Następnie usiłowali wciągnąć 25-latka do samochodu.
4: W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili go na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Łączna suma strat wynosiła ponad 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia na terenie miejscowości Duchnów 5 obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat.
1: Mówił Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące przez sąd. Potężne korki czekają kierowców na śląskim odcinku A1. Od dziś drogowcy biorą się za usuwanie tzw. fal Dunaju. Na początek 3-kilometrowy odcinek Pyżowice-Piekary Śląskie w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
5: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustów, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Celem jest trwałe usunięcie deformacji i przywrócenie pełnych parametrów technicznych autostrady. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta.
1: Wszystkie prace będą prowadzone przez rok.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nożyczki, grzebienie i farby znów poszły w ruch. W Bydgoszczy już po raz drugi odbywa się kamp fryzjerski. Młodzież z domów dziecka i zakładów poprawczych pod okiem mistrzów fryzjerstwa uczy się praktycznych umiejętności. Da im to lepszy start w dorosłość. Czego już się nauczyli?
6: Takich umiejętności jak falowanie włosów z całą szczotką, koloryzacji, strzyżeń, modelowania damskich włosów, cieniowania. A poza tym uczą nas też tutaj szacunku do drugiej osoby, do osoby, która siedzi na tym fotelu.
7: Robimy przestrzeń technologiczną, takie bardziej futurystyczne, artystyczne, żeby pokazać też odsłonę tego fryzjerstwa.
8: Akcja odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku była pierwsza tura. Czy śledzicie może poczynania tamtej ekipy?
9: Tak jest. Piątka z naszych podopiecznych znalazła pracę, więc owoce są.
1: Wydarzeniu towarzyszy akcja charytatywna. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie podopiecznej fundacji Instytut Fale Loki Koki, 13-letniej Toli, która walczy z białaczką.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
2: BMG Goworowski, Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Bali Inga w Dolinie Szarlotty. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inga. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Dolina Szarlotty.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
0: Reklama.

0: prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Lato z nutą nostalgii. Wspaniałe przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Zaczyna król Italo Disco, Roberto Zanetti, czyli Savage. Jego solowa kariera rozpoczęła się w roku 1983 od piosenki Don't Cry Tonight. I tym utworem rozpoczynamy nasz miks. Potem jeszcze utwory Time.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Cosarin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na kołyszące klimaty reggae. Przed nami duet Laidback i Sunshine Reggae. Potem Blondie, The Tide is High. Będzie także Maxi Priest i Close to You.

W roku 1999 od tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Enrique Iglesias i Bailamos, potem Ricky Martin i Maria. Będą także połączone siły zespołów Chili i Carapiccio w piosence Tic Tic Tac.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami miks jednego z najpopularniejszych brytyjskich zespołów i to już od kilku dekad. To oczywiście grupa Depeche Mode. W ich wykonaniu w tym miksie Enjoy the Silence, Policy of Truth, a także Strange Love.

0: Grupa Depeche Mode utworem Just Can't Get Enough zakończyła ten miks.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go szwedzka formacja Secret Service utworem Flash in the Night. Będzie też grupa Silent Circle i Touch in the Night, a także holenderski duet Fantastic i przebój Maria No Man's.

polski duet, a teraz włoski duet, który swoje największe hity śpiewał po hiszpańsku, czyli Rigueira w piosence No Tengo Dinero. Potem Carlos Perez, No Manos Quietas, a także Robin Gibb w przeboju Juliet.

Za nami Robin Gibb i jego solowy hit Julieta, przed nami duet Filipa UK i Giorgio Moroder w przeboju Together in Electric Dreams. Będzie także grupa Kiss i ich wielki hit I Was Made for Loving You.

0: A Butcher Boy and Blair, Your Love on Me zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. A my słyszymy się już jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.